0: Kolejny atak USA na Iran. Porozumienie pokojowe przestało obowiązywać, mówi Trump. Nowe porządki na rynku pracy. Rząd walczy ze śmieciówkami. Zdało ponad 80% maturzystów. Wrócimy też do wyników egzaminów dojrzałości. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. Eksplozje słychać było w wielu regionach kraju. Waszyngton podkreśla, że to odwet za uderzenie w statki handlowe płynące przez cieśninę Ormuz. Donald Trump oświadczył wczoraj, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. Tymczasem w Ankarze zakończył się szczyt NATO. Potwierdzenie jedności, zobowiązanie do zbiorowej obrony i miliardy dla Ukrainy to główne wnioski po tych spotkaniach. W deklaracji końcowej potwierdzono też zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskich członków Sojuszu i Kanady.
1: Zgodnie z deklaracją państwa NATO mają przekazać Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy oraz co najmniej taką samą kwotę w przyszłym roku. Usłyszeliśmy też o jedności Sojuszu i pozostającym w mocy artykule 5. NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe, mówił po zakończeniu szczytu prezydent Karol Nawrocki.
2: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy.
1: W podobnym tonie po powrocie do kraju wypowiadał się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkie nasze cele, które mieliśmy, które miała Polska, zostały zrealizowane.
1: Wśród takich celów szef MON-u wymienił m.in. rozszerzenie rurociągów paliwowych na wschód i południe Europy czy do państw bałtyckich.
0: O czym informował Michał Skolimowski. W życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy będą mogli wydawać polecenia zmiany takiej umowy na umowę o pracę. To ma zwiększyć ochronę pracowników. Pomysł jest dobry, ale wykonanie średnie, mówi Grzegorz Kuliś, ekspert rynku pracy z Business Center Club.
4: Jeżeli mamy zrównać stosunek pracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło do jednej formy zatrudnienia strategicznie i rozróżnić je z B2B, no to niestety powinniśmy uelastycznić i obniżyć koszty tychże umów. To byłaby właściwa droga dla rynku pracy.
0: Istotną zmianą jest też to, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła weryfikować umowy przy okazji każdej innej kontroli, na przykład BHP. Zwiększą się też kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć przekroczenie normy ołowiu stwierdzono już w maju. Mieszkańcy gminy są oburzeni. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero teraz.
5: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano teraz do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
6: Czyli co, czekać teraz, aż...
5: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 81% ze zdaną maturą. Poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Są podobne do tych z zeszłego roku. W studiu Michał Rawa, który przyjrzał się danym.
8: To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim.
9: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
8: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnia to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
0: Dyrektor CKE przekazał nam też, że prokuratura wciąż zajmuje się zawiadomieniami w sprawie opublikowania arkuszy maturalnych. Dotyczą one egzaminów z 10 przedmiotów.
7: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po godzinie 6, to już czwartek, 9 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
10: Zapraszamy.

0: 10 minut po godzinie 6, 9 dzień lipca dzisiaj w kalendarzu. Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Aleksander, Antoni, Augustyn, Barbara, Jan, Joanna, Kornel, Korneli, Korneliusz, Lucja, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Zenon i Zenona. Wszystkiego najlepszego. Urodziny swoje świętują Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Mark Almond, brytyjski wokalista, kompozytor, członek zespołu Soft Cell, a także Mieczysław Szcześniak, polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Na pewno dzisiaj jeszcze o tym będziemy mówić w muzycznej poczcie Marka Sierockiego. To po 12:00. Teraz czas na Ewangelię.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Jeśli dom zasługuje na przyjęcie misji apostołów, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie, niech pokój wasz powróci do was. To zdanie mówi nam tak naprawdę o sensie misji. To zdanie mówi nam o tym, co tak naprawdę misja, ewangelizacja, świadectwo uczniów niesie. Apostołowie pierwsze, co zanoszą od Chrystusa, to pokój. Po zmartwychwstaniu apostołowie słyszeli od Jezusa: pokój wam. I to pierwsze zdanie, którego oni doświadczyli wtedy, w momencie jakiejś paniki, w momencie lęku, to zdanie, które kiedyś doświadczyli, teraz przekazują. Apostołowie niosą pokój. I my bądźmy takimi apostołami, którzy niosą orędzie pokoju, którzy chcą łagodzić złość, konflikty, nienawiść, którzy chcą tym pokojem ogarniać tych, którzy są wokół.
3: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
6: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
7: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
8: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
9: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
4: Po reklamie.

No, tragedii nie ma, ale z tym deszczem to już przesada. No, przecież człowiek chciałby trochę popatrzeć na słońce, no, od czasu do czasu, a nie no, reumatyzmu można dostać, no naprawdę. Patrzę w mapy pogodowe i przez najbliższe dni, no, to się nie bardzo będzie zmieniać, no. Także parasol trzeba mieć ze sobą i tyle, i kropka. 25,5 minuty po godzinie 6 to poranny program Radia Plus, która wstaje teraz Kaja, Goran Bregowicz prawy do lewego.

0: Pijemy kawę, podwójne espresso, proszę. 28 minut po 6, czas na wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
1: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 10 osób jechało na platformie ciągnika rolniczego, 2 z nich trafiły do szpitala. Do niecodziennego wypadku doszło o poranku w miejscowości Łukowa w Lubelskiem.
2: Samochód osobowy zderzył się traktorem, 3 osoby poszkodowane, a łącznie miało podróżować 10 osób na tej platformie.
1: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności wypadku. Dziś wyrok sądu w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Małżeństwo Igor i Irina R. odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Mężczyzna jest też oskarżony o nadanie paczki z materiałem wybuchowym. Została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej. Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. Pierwszego seta Polki przegrały 20-25. Po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na 5. miejsce w tabeli.
3: Czas teraz na informacje z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. W lubuskich lasach pojawiły się toksyczne gąsienice korowódki sosnówki. Włoski tych owadów mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Gąsienice korowódki sosnówki pojawiły się na terenie nadleśnictwa Rzepin. Leśnicy poinformowali o tym w mediach społecznościowych. Owady są bardzo charakterystyczne i poruszają się jedna za drugą, a ich ciało pokryte jest mikroskopijnymi włoskami, które po kontakcie ze skórą mogą wywołać silne reakcje alergiczne niebezpieczne dla zdrowia. W większości przypadków leczenie polega na zastosowaniu leków przeciwhistaminowych oraz miejscowych preparatów steroidowych. Gorzowscy urzędnicy ogłosili przetarg na remont chodników wzdłuż ulicy Czereśniowej. To inwestycja, która będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmuje prawie półkilometrowy odcinek od skrzyżowania na wysokości wjazdu na parking hali sportowej przy ulicy Czereśniowej do wjazdu na teren stacji benzynowej przy ulicy Piłsudskiego. Modernizacji doczekają się również zjazdy wzdłuż ulicy Czereśniowej. Chętne firmy mają czas na przesyłanie swoich ofert do 24 lipca.
4: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów, Podmiejska 21A.
3: A o poranku na termometrach mamy w okolicach 15 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie temperatura wzrośnie do 23-24. Dziś bez opadów, z dużą dawką promieni słońca.
4: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów, Podmiejska 21A.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, 7, czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu. Mokre lato na razie, ale to wszystko ma się zmienić, jeszcze ma być upał. Cher za chwilę, teraz Eagles, Hotel California. Młodzimy się w... no właśnie, niektórzy w hotelu, niektórzy we własnym domu. Ważne, żeby tego dnia nie przespać. O, bo weekend coraz bliżej.

0: Na takie dobre punkty. W każdym bądź razie ostatnio BBC stwierdziła, że polska jagodzianka to jest to, po co warto wsiąść do samolotu i przyjechać do Polski, że no, to jest produkt, który należałoby wypromować, zrobić międzynarodową karierę jagodzianki, bo jagodzianka to jest po prostu coś. No, skoro takie dobro mamy wokół nas, to może warto sięgnąć. Chociaż ja rzeczywiście chyba wolę jabłko w cieście albo coś w tym stylu. Wiem. Krumble, czyli owoce zapiekane pod...
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.

0: Bad Boys Blue, A World Without You na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie 7, a za chwilę na naszej antenie Manam, to tylko tango. Ale zanim pójdziemy w tango, posłuchajmy, co nam się z datą 9 lipca powinno skojarzyć.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 9 lipca 1521 roku w katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt. Został odlany z dział zdobytych w wojnie z zakonem krzyżackim. Tego dnia w roku 1762 w wyniku zamachu stanu władzę w Rosji przejęła Katarzyna II. 9 lipca 1727 roku zmarła Urszula Giuliani, która urodziła się 67 lat wcześniej w Mercatello. Miała 6 sióstr i podobnie jak 3 inne wstąpiła do zakonu. W jej przypadku były to klaryski kapucynki w Citta di Castello. Miała lat 17, gdy zmieniła imię na Weronika, a potem przez wiele funkcji zakonnych i wyrzeczeń doszła do godności księgi klasztoru. W sumie spędziła za murami pół wieku. Jej duchowe przeżycia były tak intensywne, że spowiednik zakazał jej przystępowania do Komunii Świętej, a nawet skierował sprawę do Świętego Oficjum. Ale zażyłość Weroniki z Bogiem pieczętowały stygmaty oraz jej dziennik duchowy, który liczy 22 tysiące stron rękopisu. Zmarła w Citta di Castello, a w Polsce przy jej relikwiach można modlić się m.in. w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: No mało, tylko 2,5 minuty ma ta piosenka. Mogłaby być dwa razy dłuższa i nikt by się nie znudził. Ma nam to tylko Tango w Radiu Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Zbliża się 7.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wielka

0: 25% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Gorzów. Radio
6: Plus. Szereg zmian w ochronie zdrowia. Propozycja minister na polecenie premiera. Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Załęskim. Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych, mówi prezydent. Odwiedzimy też Bukowinę Tatrzańską. Rozpoczęły się 60. sabałowe bajania. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim Szpitalu Południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd.
7: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
8: Do 240 zł brutto za godzinę.
7: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
8: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
7: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
6: A co na to lekarze? Dziś spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską. W kwestiach historycznych bez przełomu. To informacja po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Załęskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
9: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
6: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał, dobrze, że do spotkania doszło.
9: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
6: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu Załęskiemu Orderu Orła Białego. Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Po wczorajszych potężnych wichurach na Pomorzu dzisiaj kolejny dzień z ostrzeżeniami synoptyków. Na północnym wschodzie Polski możliwe są silne opady deszczu z burzami, a nad Zatoką Gdańską i na Mierzei Wiślanej wciąż może wiać silny wiatr. Wczoraj na ponad 140 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli.
10: Jest trochę niebezpiecznie.
11: Widać, że trzeba mieć respekt niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
6: Mówili wypoczywający na molo w Brzeźnie. W związku z wichurami strażacy interweniowali wczoraj ponad 1500 razy. Na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, na Warmii i Mazurach 3.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Barwny i rozśpiewany korowód w góralskich zaprzęgach konnych przejechał przez Bukowinę Tatrzańską. Muzyka ludowa i śpiew dały znać, że właśnie rozpoczęły się 60. sabałowe bajania, festiwal folkloru polskiego.
12: Bartek Osorek z Bukowiny Tatrzańskiej. Z całej Polski do nas zjadą najlepsi ci gawędziorze, instrumentaliści, śpiewocy. Będzie mowa starosty weselnego i drużbowie weselni, boś to konkurs właśnie o skali ogólnopolskiej. Diamentowe gody, 60-lecie sabałowych bajań. Będziemy świętować, zbacować tych, co te bajania wymyśleli, przez lata kontynuowali, ale będziemy świętować czas dzisiejszy. Cieszyć się, że tylu młodych ludzi przyjeżdża tu.
6: A sabałowe bajania potrwają do 12 lipca.
13: Pogoda.
4: sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
13: Dziś będzie pogodnie, z zachmurzeniem małym, a miejscami wzrastającym do umiarkowanego, bez opadów deszczu, a maksymalnie termometry pokażą w okolicach 23 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: 5 minut po godzinie 7 na studiem Radia Plus. Trochę się przetarło, nawet fragment słońca widać. Jest dobrze. Za chwilę na naszej antenie między innymi Urszula, Malinowy Król, teraz Elvis Presley, It's Now or Never. Kasia Kozimor, dzień dobry, zapraszam do 9.

0: Ależ historia, Urszula Malinowy Król na antenie Radia Plus. Nie mówię o tej piosence, ale o historii, która zdarzyła się w Szwecji. Otóż jakiś czas temu doszło tam do osuwiska i polska ciężarówka utknęła na jednym z parkingów. No, tylko że to była chłodnia, a w środku był ładunek świeżych łososi. Znaczy, świeże to one były przez chwilę, bo potem to zaczęły się tam dziać rzeczy straszne, paskudne. Takie, że po prostu z odległości było czuć, że te łososie już nie są świeże. No i był problem z, że tak powiem, z oczyszczeniem tego wnętrza tej chłodni, bo żadna firma nie chciała się tego podjąć. W końcu przełom nastąpił 3 lipca, kiedy nieopodal miał się pojawić król Szwecji, więc coś trzeba było z tym fantem zrobić, żeby król nie poczuł tych łososi, co się zepsuły jakiś tam czas temu, ze 3 miesiące albo i więcej. I teraz zostało tam nie wiadomo co. No udało się, jakaś firma się podjęła, otworzyła, ale w kombinezonach i w maskach przeciwgazowych i nie wiadomo czym jeszcze. Do dziś czuć podobno zapach tych łososi w okolicach, znaczy tego, co z łososi zostało. No sos rybny po prostu, coś w tym stylu. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Między innymi pojawi się Harold Faltermeyer, a także numero uno i Tora Tora. Jest prawie kwadrans po godzinie 7 w Radio Plus, czwartek, 9 dzień.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
5: Mnie też.
4: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
5: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
4: E-learningu?
5: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
4: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
5: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
2: Po reklamie.

24 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, numer 1 i Tora Tora. Za chwilę Bajm i Biała Armia. Pewien samolot podchodził do lądowania, to zdało się w Stanach Zjednoczonych, i dostał fajerwerkiem. No bo się okazuje, że były fajerwerki, czyli pokaz sztucznych ogni z okazji 4 lipca. No i jakoś tam rykoszetem wzięło i doleciało. Oj, nieładnie. I cały czas mówimy o tym, że nie ma co fajerwerków w niebo puszczać. Są teraz inne sposoby. A to światło, a to dźwięki, i tak dalej. Drony też piękne rzeczy malują na niebie, pod warunkiem oczywiście, że nie są wykorzystywane do innych działań. No i z tych fajerwerków należałoby już dawno, dawno zrezygnować. Może się ogarną i już następnego 4 lipca już tych fajerwerków nie będzie. Kto to wie? Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości w skrócie. Sprawdzimy prognozę pogody, a teraz lecimy dalej, nie lądujemy. Dopiero wznosimy się do lotu długiego, bo cały dzień przed nami Bajm Biała Armia.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu. Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
2: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
1: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. W wiadomościach USA i uderzenie autobusu w budynek niedaleko Baltimore. Rannych zostało w sumie 28 osób, jedna z nich jest w stanie krytycznym. W wypadku poza autobusem brało udział jeszcze 7 innych pojazdów, jeden z nich dachował. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00.
3: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Jest szansa, że budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową w kierunku Wawrowa i Wojcieszyc będzie zrealizowana szybciej niż pierwotnie planowano. Inwestycja została wyłączona z wieloletniego projektu rozbudowy trasy z Gorzowa do Strzelec Krajeńskich i będzie realizowana jako samodzielne zadanie.
4: Bez wątpienia jedną z ważniejszych inwestycji tutaj na terenie województwa lubuskiego to jest droga 22. My tam mamy parę takich newralgicznych punktów, jak chociażby słynne rondo na styku drogi krajowej z drogami powiatowymi w kierunku Wawrowa i Kłodawy, ale to już też wiemy i pan dyrektor przekazał wstępne takie informacje, że to już jest też przygotowane na takim etapie, że rondo będzie samodzielną inwestycją wyłączoną z całej tej dużej inwestycji.
3: Mówiła poseł Krystyna Sibińska. Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie mogłaby ruszyć ta inwestycja. Do tematu na pewno będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Kuprum Stilon Gorzów ma nowego libero. Będzie nim Jakub Jurczyk, który został ściągnięty do miasta nad Wartą z Jastrzębskiego Węgla. 20-latek w ubiegłym sezonie Plus Ligi rozegrał 10 spotkań. Przypomnijmy, że trenerem drużyny niezmiennie będzie Hubert Enno, a nowy sezon wystartuje 17 października.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
3: Dziś na niebie trochę słońca i trochę chmur, padać raczej nie powinno, a maksymalnie termometry pokażą w okolicach 23 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku. Witam tych, którzy dopiero wstali. Za 26 minut będzie godzina 8. Jest czwartek, 9 dzień lipca. Za chwilę w Radio Plus Ace of Base All That She Wants. Teraz Pet Shop Boys Go West. Kasia, witam, zapraszam do 9.

0: tacy, którzy lubią sobie pogadać ze sztuczną inteligencją, ba, nawet są takie przypadki, że się ktoś zakochał w sztucznej inteligencji i to nie są przypadki odosobnione. A naukowcy mówią, że chatboty nie zwalczą samotności, wymiana wiadomości z przypadkową osobą nawet jest lepsza niż ochrona, to lepsza ochrona dla naszego samopoczucia i zdrowia niż rozmowa ze sztuczną inteligencją. Szczerze przyznam, że w tym poznawaniu nowych ludzi może pomóc nawet sport. Na przykład na korcie. Ile ja osób poznałam na korcie? I architektów, i mecenasów, i artystów, i aktorów znanych, i tak dalej, można by było wymieniać cały przekrój zawodowy, jeśli o to chodzi, więc to jest też sport, który pomaga poznać nowych ludzi, którzy nierzadko okazują się na korcie naszymi przeciwnikami, ale w życiu takim towarzyskim mogą być całkiem fajnymi ludźmi do porozmawiania już potem po zakończonym treningu, sparingu, czy też meczu. Przypominam o naszej akcji, która się nazywa Pokaż jak się ruszasz, bo idzie do nas finał, wielki finał już jutro po godzinie 8:10 wybierzemy osobę, którą zaprosimy do Warszawy na trening, wręczymy rakietę tenisową na własność, żeby potem można było już trenować we własnym zakresie. No i jeszcze kieszonkowe małe na ten wyjazd do Warszawy zafundujemy. Proszę wziąć udział w naszym konkursie na stronie www.radioplus.pl, znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Tenis to nie wszystko, są różne inne sposoby na to, żeby pokazać się w stroju sportowym. Czekam na wasze zdjęcia również. Za chwilę ABBA Dancing Queen, będzie Matthew Wilder Break My Stride.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Piękny ręcznik tylko czeka, żeby go zabrać ze sobą. No właśnie, ale gdzie? Oto jest pytanie. W pytaniu przed śniadaniem. 691 141 141 to numer SMS do Radia Plus. Piękny, duży ręcznik plażowy. Fajny, mocno chłonie, jest lekka frota, także nie tam jakiś plastik czy coś, nie wiadomo co. No i przede wszystkim łatwo go zwinąć w taki ładny rulonik i zabrać ze sobą. No właśnie, to pytanie gdzie? Napiszcie mi o tym, czekam na wasze SMS-y. 691 141 141, numer SMS do Radia Plus. A teraz Marek Grechuta, Wiosna. Ach, to ty, a nie jesień? A lato, co my na to?
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palce.

coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. La,

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Oczy się na parę chwil.

0: Wiosna, lato, jesień, zima, tylko słońca raczej nie ma. Przynajmniej na razie. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, no i sprawdzimy z tą pogodą, co nas czeka w ciągu najbliższych godzin.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
1: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.
8: To nie jest żadna reforma. Lekarze komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Kolejne podwyżki cen ropy. Ślady templariuszy pod Wrocławiem. Będzie też niezwykłe odkrycie archeologów. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
9: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
8: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
9: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta no, zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
8: Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po ostatnich irańskich atakach na statki w cieśninie Ormus i amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
10: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
11: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
10: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jak poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
12: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
10: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
8: O czym informował Jakub Krzyżak. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grad i ulewy. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
6: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
8: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: A w nich sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii zakonu.
12: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
8: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane.
13: Pogoda. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
14: Dziś w naszym regionie zachmurzenie będzie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego. Według synoptyków padać nie powinno, a maksymalnie termometry pokażą w okolicach 23-24 stopni.
13: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku. 4,5 minuty po godzinie 8 jest czwartek, jest 9 dzień lipca. Jest ręcznik do zdobycia już za chwilę w pytaniu przed śniadaniem. Radio Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam i zapraszam do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 12,5 minuty po godzinie 8 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? Z nami jest Renata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Renata, pamiętasz, co napisałaś do nas?
2: Jeszcze raz, proszę.
1: Pamiętasz, co do nas napisałaś?
2: W SMS-ie? Tak, oczywiście.
1: No, właśnie. To powiedz, tak,
2: tak oczywiście, że urlop spędzam sobie na działeczce, robiąc z mężem ogrodzenie i chętnie bym się położyła pod naszym drzewkiem, aby odpocząć.
1: A, pod lipą, tak sobie usiąść i się zrelaksować. No dobrze, jak trawa przeschnie, to będzie taka okazja. Ręcznik wysyłamy do ciebie, pewnie się przyda, ale dasz mężowi poleżeć też trochę, jak się zmęczy?
2: Oczywiście, przytulę go.
1: Oj, bardzo dobrze, fantastycznie. Gorąco was pozdrawiam, ręcznik pakujemy i wysyłamy. Jakieś plany urlopowe oprócz tej lipy?
2: No w tym roku jednak zostaniemy tylko na działeczce u siebie.
1: Ale to też jest fajne miejsce pewnie, prawda?
2: Dokładnie.
1: Też wymarzony urlop. Dokładnie tak.
2: Dokładnie.
1: Gorąco pozdrawiam, do usłyszenia. 13,5 minuty po godzinie 8, a za chwilę na naszej antenie Village People YMCA będzie też Krystyna Giżowska. Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
4: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK, a budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud, Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co? Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć,
15: bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

0: Krystyna Giżowska za nami. Przeżyłam z tobą tyle lat. 24,5 minuty po godzinie 8, czwartek, 9 dzień lipca. A pod Toruniem ganiają byki. Byki uciekły z hodowli. To są byki rasy limuzyny. No, limuzyny takie normalnie są wśród byków. 300 kg potrafi ważyć taki jeden około. Wyrośnięty cielak. No, są w tym wieku bardzo skoczne. Mam nadzieję, że wszystkie udało się złapać, bo to jednak jest zagrożenie. Taki byk nie wiadomo, co zrobi. Tym bardziej, że pewnie zły, bo w jakimś nienaturalnym środowisku się znajduje. Roxette już teraz The Look na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 8. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii, a punktualnie o 8.30 nie zabraknie najnowszych wiadomości, również tych pogodowych, na antenie Radia Plus.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu do biura wynajmowanego przez Ukrainkę weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi rok więzienia. Gang narkotykowy rozbity w Małopolsce. Członkowie grupy rozprowadzali nielegalne substancje m.in. w Skawinie, Niepołomicach i Wieliczce. W sumie 8 osób zostało aresztowanych. Usłyszeli zarzuty, grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji. Jeszcze Portugalia. Blisko 2000 osób protestowało na ulicach Almady w związku z ograniczeniem dostaw wody pitnej. Urzędnicy tłumaczą swoje działania suszą, a wodę całkowicie wstrzymano na terenie 15 miejscowości. Zostanie przywrócona dopiero jutro. Ograniczenia będą jednak nadal obowiązywać w nocy.
6: Czas na informacje z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Kobiety pomiędzy 54 a 74 rokiem życia mogą skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Na lubuskie drogi wyjechał mammobus. Warto się badać, zachęca Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego oddziału NFZ.
7: W tym roku skorzystało z tych badań około 20 tysięcy lubuszanek, ale z tych 20 tysięcy aż u 28 wykryto zmiany złośliwe. Także to właśnie potwierdza, dlaczego warto to te badania wykonywać.
6: Trasa mammobusu dostępna jest na stronie internetowej lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponad 2 miliony złotych ma kosztować budowa nowych boisk przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie. Inwestycje zrealizuje firma z województwa wielkopolskiego. Boiska powstaną na działce, gdzie aktualnie znajduje się tak zwany dziki parking. Ma tam być miejsce do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Będzie też dwutorowa skocznia do skoków dal, a wszystko ma być ogrodzone i oświetlone. Zadanie ma być gotowe do końca roku, ale większość prac ma być zrealizowana w wakacje. Na zrealizowanie tej inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z programu Sportowa Polska. Pogoda.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
6: 23 stopnie to maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadają synoptycy. Przez cały dzień w miarę pogodnie, bez opadów deszczu.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Rano wstaje, otwiera szeroko oczy i mam nadzieję z dobrym humorze. Za 26 minut będzie godzina 9, za chwilę u nas Wenus, Bananarama, teraz Alphaville, Pikin Japan.

0: Ona to ma, on też to ma, nazywa się Simba. Tak naprawdę to mógłby ten film wziąć udział w naszej zabawie Pokaż jak się ruszasz. Simba to pies, Olga Jones to jego pani i pani nauczyła psa ściągać te klamerki takie do wieszania prania. I on potrafi w 18 sztuk w ciągu minuty zdjąć. No to łap, tym pyskiem sobie tak naciska i zajmuje. To jest bardzo niebezpieczne nauczyć psa takich rzeczy, bo potem będzie chodził po sąsiadach i ściągał jakieś niewymowne albo różne inne rzeczy, które wiszą i się suszą. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Będzie też Las Ketchup i Aserehe, czyli Ketchup Song. No i właśnie, już wracamy do źródeł, czyli do tego, że mamy wakacje i mamy lato, chociaż za oknem nie do końca, ale to takie prawdziwe polskie lato to też bywa właśnie deszczowe i takie chłodne. Lipiec, jak wymaluj. O, za 18 minut 9 to poranny program Radio Plus. Kto rano wstaje?
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
2: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

La SketchUp na antenie Radia Plus. SketchUp to się zawsze przyda na wyjeździe. Coś zawsze można posmarować, dosmaczyć i od razu można zjeść. Nawet bułkę z dżemem. Nie, trochę się rozkręciłam. Za 6 minut będzie godzina 9. Już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Wcześniej jeszcze czerwone gitary, między innymi historia jednej znajomości. No a po godzinie 9 kolejna szansa na zdobycie zestawu do badmintona, także wzięcie udziału w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz, bo już jutro finał. A ja na finał bardzo mocno czekam, bo finał, że tak powiem, odbędzie się również z moim udziałem. To znaczy, jestem jedną częścią z nagród, czyli zapraszam Was na kort w Warszawie. Tutaj nieopodal Radia Plus. Mamy fajny korcik do pogrania. Jest rakieta. No i jest budżet taki do wydania w Warszawie. Także gorąco zachęcam, proszę wziąć udział w tej zabawie, bo to już naprawdę ostatni dzwonek.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Po reklamie.

0: 2000 interwencji strażaków, potężne wichury nad Polską. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Dziś pierwsza walka o półfinał. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy. Będzie też apel Szlachetnej Paczki. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. Są kolejne ostrzeżenia IMGW. Niebezpiecznie będzie dziś w północno-wschodniej części kraju. Lokalnie możliwe są też opady gradu. Tymczasem służby nadal walczą ze skutkami nawałnic, które przeszły wczoraj nad Polską. Strażacy interweniowali 2000 razy, 2 osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na Pomorzu, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
0: Z powodu silnego wiatru dziś na Mierzei Wiślanej możliwa jest cofka. Służby apelują o unikanie plaż i falochronów.
2: One się utrzymują, te wody w strefie stanów wysokich. Bieżąco monitorują tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
0: Mówi nam Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Na ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać nawet do jutra do 18:00. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na najwyższym poziomie. Francja, wicemistrz świata, zagrał półfinał z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw, Marokiem. O szczegółach Michał Rawa.
3: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouagbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22:00 czasu polskiego.
0: Jutro ciąg dalszy ćwierćfinałów. Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Sąd połączył kary i zdecydował. 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły zna Sebastian Górny.
4: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zapruszył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
0: Wyrok jest nieprawomocny.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy, którzy chcą pomóc rodzinom i osobom samotnym w trudnej sytuacji. Potrzeba ponad 13 tysięcy osób w całej Polsce. Liczą się chęci do pracy, mówi Agnieszka Bunia, koordynatorka Szlachetnej Paczki.
6: Być uważnym na potrzeby rodzin, które się będzie odwiedzać, mieć chęć właśnie do działania, bo to jest jednak praca, wysiłek i energia, którą trzeba włożyć, poświęcić swój czas wolny, czasami wieczory, czasami weekendy. No i empatia właśnie, żeby być czujnym na te potrzeby rodzin, no i starać się zrozumieć sytuację, w jakiej są.
0: Zgłoszenia są przyjmowane na stronie szlachetnapaczka.pl.
5: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Enya i Only Time na początek tej godziny.

0: Lady Punky, Zamki na Piasku, lato z nutą nostalgii w Radio Plus i właśnie sobie pomyślałam, że nie pamiętam już, kiedy ostatni raz budowałam zamki na i z piasku. Być może to jest jakiś pomysł na weekend, a ten już zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu. Jednak bez względu na to, czy pogoda dopisze i czy zamki na piasku będziecie mieli ochotę budować w ten weekend lub w następny i czy w ogóle, i jednak jeśli wybieracie się na plażę, to będę miała dla Was dzisiaj taki prezent, który na pewno się na tej plaży przyda. Ale szczegóły za chwilę. Na zegarze teraz 18 minut po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.

Marię McKee, Show Me Heaven w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a można patrzeć w niebo leżąc na przykład na plaży na ręczniku Radia Plus. Zresztą nie tylko na plaży nasz ręcznik się sprawdzi, na zielonej trawce także. Choć w nazwie ma plażowy i taki przecudnej urody ręcznik Radia Plus mam dzisiaj dla Was, a pytam o lektury wakacyjne z dzieciństwa i pytam z dwóch powodów. Jeden jest przyjemny, bo wiążący się z urodzinami, a drugi z zupełną odwrotnością urodzin. I zacznę od tego smutnego powodu. Wczoraj w wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, którego pokolenia Polaków poznały m.in. przy czytaniu komiksów, na przykład Antresolka, profesora Nerwosolka. Pozostaje tylko powiedzieć, ależ wodzu, co wódz. A ten drugi powód, radosny, tak w połowie, 110 lat temu urodził się Stanisław Pagaczewski, autor przygód Baltazara Gąbki. Karamba, i ja mam dla Was pytanie, do Was pytanie właśnie o te wakacyjne lektury z dzieciństwa. Co to było i czy sięgacie po nie do dziś i jakim sentymentem, czy też są dla Was wciąż aktualne i dlatego po nie sięgacie? Więc temat szeroki, można ten worek otworzyć i pisać. Czasu na odpowiedź jest dużo, tak do 11.20 powiedzmy, 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik Radia Plus i myślę, że może jakaś książka na plażę też się znajdzie. Alan Parsons Project, Don't Answer Me, teraz w Radiu Plus.

0: Asiu Bisulak i Kylie Minogue w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a niektórzy mogą mówić o szczęściu, jeśli na przykład autokorekta w telefonie nie jest mądrzejsza od nas samych i doskonale wie i nie wie tego, co chcemy napisać lepiej niż my. A chodzi o to, że czasami piszemy SMS-y i literówki się zdarzają, a potem telefon zmienia nam te słowa i wychodzi coś zupełnie innego. I tak też się dzieje i w wiadomościach często u was. Ja sama też jestem ofiarą tej autokorekty i szybkiego pisania, więc czasami te słowa się tak zmieniają, że zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Ale na przykład, jeśli pytam o te książki lub też komiksy z dzieciństwa, to na przykład są przygody Koziołka Mariolka i to jest takie urocze, bo Koziołka Mariolka też bym chętnie przeczytała, ale oczywiście wiadomo, że chodzi o Koziołka Matołka i Tytus, Romek i Atomek na razie w tych waszych wiadomościach królują. Pytam jeszcze raz, 691-141-141, to jest SMS-owy numer dla was o te wasze z dzieciństwa i komiksy i książki takie, do których macie sentyment, a być może i jeszcze do teraz zaglądacie i czujecie tak beztrosko, przywołując tamte momenty, gdy w wakacje czytaliście to, na co mieliście ochotę. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Budka Suflera Jest taki samotny dom w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Michael Jackson na koniec 9 do 10, 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
4: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Wciąż niebezpieczna pogoda nad morzem, za chwilę szczegóły. Minister zdrowia spotka się dzisiaj z lekarzami w sprawie reformy. Powiemy też o rocznicy strajków robotniczych w Świdniku i Lublinie. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby w gotowości na Mierzei Wiślanej, wciąż mocno wieje. Wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, powodując wzrost poziomu wód, niewykluczone są lokalne podtopienia.
2: Mamy taką informację, że nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, między innymi na terenu tutaj Zalewu Wiślanego. Bieżąco monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
1: Mówiła Anna Piechowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Już od wczoraj dużo pracy mieli strażacy na Warmii i Mazurach. Tylko ostatniej doby niemal 700 razy wyjeżdżali usuwać skutki nawałnic. Zerwane zostały linie energetyczne, drzewa przewracały się na budynki i samochody.
3: Uszkodzeniu uległo również 5 budynków mieszkalnych w naszym województwie. Jednak uszkodzenia nie zagrażały dalszemu ich użytkowaniu. Ze względów bezpieczeństwa w dniu wczorajszym ewakuowano 3 obozy harcerskie we Frąborku, Rucianej Nidzie, w Piaskach koło Ełku. Obóz w Rucianej Nidzie już na wieczór wrócił na teren swojego obozowiska.
1: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski i dodaje, że są przygotowani do ewentualnej ewakuacji 40 obozów harcerskich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za godzinę minister zdrowia spotka się z Naczelną Radą Lekarską w sprawie zaproponowanych wczoraj zmian. Jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, do reform Jolanty Sobierańskiej-Grędy podchodzą sceptycznie. O tym teraz Michał Rawa. Dzień dobry.
4: Jestem, dzień dobry. Minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy lepsze egzekwowanie ich grafików pracy. Jak podkreśla Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
5: To wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala, czyli pójdą na pokrycie długu.
4: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
1: Minister zdrowia zapowiedziała też wczoraj dotkliwe kary za przyjmowanie pacjentów bez kolejki, a konkursy na usługi lekarzy mają być jawne. Złoto zatrzymano na granicy. Pogranicznicy w Krościenku podczas kontroli znaleźli 3 sztabki warte 1,5 miliona złotych. Kontrabandę próbowała nielegalnie przewieźć do Polski 46-letnia obywatelka Ukrainy, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
6: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 400 euro.
1: Każdy, kto chce przywieźć na terytorium Unii Europejskiej 10 tysięcy euro lub więcej, musi to zgłosić. Dotyczy to także czeków, weksli oraz sztabek złota.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wczoraj obchodziliśmy 46. rocznicę wybuchu strajków robotniczych w Świdniku i Lublinie. Protesty rozpoczęły się w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL i fabryce samochodów ciężarowych, mówi historyk Konrad Słowiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7: Te protesty wybuchły w 150 zakładach na Lubelszczyźnie, z czego w samym Lublinie 90. Skala tych protestów była bardzo duża. W wielu fabrykach władza gotowa była na ustępstwa. One skutecznie wywierały nacisk na władze zakładowe, na aparat partyjny.
1: Wtedy po raz pierwszy komuniści rozpoczęli rozmowy z protestującymi, co otworzyło drogę do sierpniowych strajków na Wybrzeżu.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. A 10:00 rozpoczynamy o Chopinie. Gazebo o Chopinie.

0: Edyta Bartosiewicz i ostatni w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a to już ostatni dzień, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji Wimbledonu, ten już też dobiega końca i choć w tym roku nie jest tak bardzo emocjonujący dla nas, jeśli chodzi o rozgrywki Polaków, to i tak dzieje się całkiem sporo, a my przy okazji zachęcamy Was do tego, żebyście podzielili się swoją pasją sportową. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz, zróbcie zdjęcie, podeślijcie do nas i napiszcie kilka słów o tej sportowej pasji właśnie i czekajcie na telefon jeszcze dzisiaj od Janka Pasterskiego, a jutro finał, a w finale dzisiaj do zdobycia jest zestaw do badmintona, a już jutro w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze kieszonkowe na to, żeby na ten kort dotrzeć, a do tego jeszcze rakieta tenisowa i to już jutro będzie można, dowiemy się, kto zdobędzie właśnie tę nagrodę główną. No a dzisiaj, tak jak wspominałam, zestaw do badmintona, tak żeby zacząć, bo to takie przyjemne pograć w kometkę, jeśli pogoda pozwala. I przy okazji zabawa przednia. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Na zegarze teraz 19 minut po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań.

0: Katowice, Biedronka.
1: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
13: Uczę się włoskiego.
12: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
15: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: Radio Plus Gorzów.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a ja pytam dziś o wasze lektury z dzieciństwa, takie, którymi zaczytywaliście się na przykład w wakacje, a to między innymi dlatego, że dzisiaj 110. rocznica urodzin Stanisława Pagaczewskiego, kojarzonego przede wszystkim z przygodami Baltazara Gąbki. I wiadomości sporo, między innymi taka: trafiłam w bibliotece na baśnie Muminków i czytając doświadczyłyśmy z siostrą zapomnienia o problemach czasu dorosłości. Polecam i pozdrawiam. Pozdrawiamy także, nie wiem od kogo wiadomość, ale jest to właśnie jakiś sposób na to, żeby na chwilę oderwać się od tego, co dzieje się tu i teraz, i popłynąć trochę w te wspomnienia z dzieciństwa. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Pytanie o książki lub komiksy, którymi zaczytywaliście się, gdy byliście dziećmi i w wakacje w końcu był na to czas, że można było czytać to, co się chce, a nie to, co każą w szkole. Celine Dion, My Heart Will Go On, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Anna Janterna, koniec 10:11 za 3 minuty i wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Po reklamie.

0: Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do szpitala południowego i warszawskich urzędów. Czy lekarze zgodzą się na zmiany? Rozpoczyna się spotkanie z minister zdrowia. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy na jesień. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Agenci CBA weszli do warszawskiego szpitala południowego, to w ramach śledztwa, które prowadzi prokuratura. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka i utworzenia przez niego tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
0: Powiedział nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala południowego. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry.
0: Lekarze zapowiadają zgłoszenie szeregu uwag.
2: Dokładnie. W trwającym właśnie spotkaniu bierze udział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. To niekompleksowa naprawa ochrony zdrowia. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Instruktorzy i kierowcy apelowali o to od lat, a w końcu jest szansa na zmianę. Być może kierowcy, którzy mają już prawo jazdy, ale od lat nie siedzieli za kółkiem, będą mogli się legalnie doszkalać na kursach, mówi instruktor nauki jazdy z Lublina Maciej Brewczuk.
3: No to jest likwidacja patologii, bo inaczej tego określić się nie da, bo jak ktoś miał dobre chęci i chciał podnieść swoje umiejętności, czy ze względu na to, że długo samochodem nie jeździł, czy chciał odzyskać utracone uprawnienia, nie mógł tego zrobić oficjalnie, legalnie.
0: A nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 stycznia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Rozpoczęła się rekrutacja do jednego z największych i najbardziej skutecznych programów społecznych w Polsce. Kto może zostać wolontariuszem? Sprawdzała Aneta Paszko.
5: Organizatorzy podkreślają, że wolontariat w Szlachetnej Paczce wymaga zaangażowania, uważności i gotowości do spotkania z osobami zmagającymi się z trudnymi doświadczeniami, mówi Agnieszka Bunia, koordynator i rekruter Szlachetnej Paczki.
6: Nie zawsze to są sytuacje łatwe, zarówno pod względem emocjonalnym i tego, że no współczujemy tym rodzinom, w jakich są sytuacjach i staramy się ich zrozumieć, aż do takiego aspektu zweryfikowania, jaka pomoc byłaby dla nich najlepsza.
5: Każdy z wolontariuszy przejdzie specjalne wdrożenie, tak by jesienią móc ruszyć z pomocą potrzebującym. Zgłoszenia na stronie Szlachetnej Paczki. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: A już teraz w Szlachetnej Paczce pomaga ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Backstreet Boys w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 zaraz na zegarze, a ja mam bardzo złe wiadomości dla fanów Bonnie Tyler. Artystka nie żyje. Na stronie internetowej Bonnie Tyler jest oświadczenie rodziny. Rodzina Bonnie oraz jej współpracownicy z ogromnym smutkiem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona. Wkrótce opublikujemy kolejne oświadczenie, jednak na ten moment prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny w obliczu tej tragedii. I myślę, że jeśli chodzi o Bonnie Tyler, to będzie dzisiaj o niej sporo. Już w przebojowej poczcie Marek Sierocki będzie miał mnóstwo wspomnień i opowieści.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: Będziesz moją panią i Marek Grechuta, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus, a jak lato to i plażowy ręcznik od Radia Plus, który dzisiaj powędruje do Małgosi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Małgosiu, zapytałam dzisiaj o te wasze ulubione książki z dzieciństwa i tutaj książki Zbigniewa Nienackiego u ciebie się pojawiły, Przygody pana samochodzika. Zostawiałaś je sobie, zresztą napisałam, albo opowiedz, co ty z nimi robiłaś?
1: Zostawiałam je po prostu jak najlepsze lody, najlepsze gofry, na które się czekało cały rok. Jak wybijał pierwszy dzień wakacji, to ja sięgałam po wszystkie książki Nienackiego i się w nich zaczytywałam. I tak mi zostało dziś. Ja bardzo lubię do tych książek wracać, bo one mi przypominają po prostu takie najfajniejsze lata bez troski, wakacji, czasu spędzonego właśnie z rodzicami na różnych wyjazdach, podróżach, czasami nawet śladem templariuszy.
0: No właśnie napisałaś,
1: książki,
0: że namówiłaś rodziców i zwiedziliście zamek w Malborku, tak, ze wszystkimi zakamarkami, tak jak w książce.
1: Dokładnie tak. Także do dzisiejszego dnia to wspominam.
0: Mm-hmm. Halo?
1: Tak, jestem.
0: Jesteś. Mm-hmm. Myślałam, że coś jeszcze chciałaś tutaj dodać. Prezent mam dla ciebie. Czy w tym roku książki były już czytane? Jeszcze raz?
1: Jeszcze nie, bo dopiero, że tak powiem, będę wyjeżdżać, więc leżą spakowane.
0: Super.
1: I myślę, że od poniedziałku ruszymy.
0: A, czyli to już poniedziałek ten urlop. Ręcznik od Radia Plus dla ciebie plażowy. Czy plaża będzie grana, czy jednak wędrówki górskie? Albo coś jeszcze innego?
1: Będzie grana działka tym razem.
0: O,
1: także spokojny,
0: wspaniale,
1: urlop działkowy.
0: Na rudos. Super.
1: Dokładnie.
0: Jeśli
1: tak.
0: Masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, pozdrawiam moje dzieciaki, w których próbuję zaszczepić pasję właśnie do czytania i do książek Nienackiego.
0: To do tego także się przyłączę. Ode mnie jeszcze jedna książka, która przyda się być może do czytania na plaży albo dla tych, którzy interesują się stworami morskimi, to będzie niespodzianka.
1: Super, dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
1: Serdecznie. Do usłyszenia.
0: Queen, The Show Must Go On, teraz w Radiu Plus.

0: Benina Carla i La Luna w Radiu Plus Lato z notą nostalgii na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości, a potem specjalne wydanie Przebojowej Poczty. Przypominam, że dotarła do nas smutna wiadomość, nie żyje Bonnie Tyler. I trzeba przyznać, że tegoroczne zaćmienie słońca i Total Eclipse of the Head w tym roku będą brzmiały zupełnie inaczej. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus. Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Lekarze domagają się konkretów. Trwa spotkanie z minister zdrowia. Rotacja wojsk USA ma wrócić w ciągu kilku tygodni, mówi szef MON. Nie żyje Bonnie Tyler, artystka miała 75 lat. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Chodzi o propozycję zmian w ochronie zdrowia. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
3: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy i to, co umyka, czyli wycena świadczeń. Ta wycena musi się zmienić i od tego należy zacząć.
2: Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć ich czas pracy do maksymalnie dwóch etatów.
1: Według Izby te propozycje niczego nie naprawią, a mogą jedynie zniechęcić lekarzy do pracy w publicznych szpitalach. W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma powrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem podczas szczytu NATO w Ankarze.
4: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem. Ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
1: Jak mówił Kosiniak-Kamysz, trwa przegląd obecności armii USA w Europie. Trwają także ustalenia w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Egzotycznego drapieżnika zauważono na terenie gminy Polanów, niedaleko Koszalina. Służby są w gotowości, a urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów, żeby nie wchodzili do lasu, mówi Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
5: Został powołany gminny sztab kryzysowy, którego celem działania jest zabezpieczenie mieszkańców. Gminny sztab kryzysowy tutaj koordynuje te działania. W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
1: To już kolejny taki przypadek w okolicach Koszalina. Na początku roku podobny alarm postawił na nogi służby w gminie Będzino.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka znana z wykonywania utworów takich jak Total Eclipse of the Heart oraz Holding Out for a Hero. Informację o śmierci Bonnie Tyler przekazała jej rodzina. Artystka zmarła nagle w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. Miała 75 lat.
6: Wiadomości z regionu, Kamil Lewera, zapraszam. Lubuscy samorządowcy rozmawiali o inwestycjach drogowych. Tematy zostały poruszone podczas wizyty z wiceministrem infrastruktury Stanisławem Bukowcem, który odwiedził województwo lubuskie.
7: Ważne zadanie, które w tej chwili analizujemy, jakim jest budowa dodatkowego węzła na drodze ekspresowej S3 na północy Sulechowa. Na terenie województwa realizujemy ważne zadania obwodnicowe. 5 takich obwodnic jest w realizacji. Strzelce Krajeńskie zostały oddane już również w ramach programu Mosty dla Regionów. Mosty nad rzeką Noteć w Gościmcu też już jest praktycznie udostępniony kierowcom.
6: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Podczas spotkania omówiono też zmiany, jakie zostaną wprowadzone podczas nowego naboru ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prawie 150 żołnierzy złoży dziś uroczystą przysięgę wojskową na Gorzowskim Placu Grunwaldzkim. Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 18 w kościele przy ulicy Mieszka I. Przysięgę wojskową złożą żołnierze 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczysty apel, który uświetni występ orkiestry wojskowej ze Szczecina, rozpocznie się o godzinie 19.30 na Placu Grunwaldzkim.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
6: Dziś na niebie trochę chmur, trochę słońca, bez opadów deszczu, a maksymalnie termometry pokażą w okolicach 23 stopni.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Janek Pasterski i Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Witamy serdecznie. Dotarła niedawno do nas wiadomość o śmierci Bonnie Tyler, wielkiej gwiazdy końca lat 70., dekady lat 80. Total Eclipse of the Heart, wielki hit Bonnie Tyler na początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Nie żyje Bonnie Tyler. Takie komunikaty właściwie wszędzie w mediach od paru dziesięciu minut. Ta smutna wiadomość do nas dotarła i tak jak za chwilę zagramy jeden z jej wielkich przebojów, It's a Heartache, to faktycznie serce boli.
2: Boli to bardzo. Jestem ogromnym fanem jej twórczości. Naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins. Jej karierę, to wszystko, co nagrywała, to efekt operacji strun głosowych. I ten charakterystyczny, zachrypnięty głos to efekt właśnie tej operacji. Na początku kariery często nazywana była Rodem Stewartem w spódnicy, ale bardzo szybko zdarła tę matkę z siebie, bo naprawdę stała się wielką gwiazdą. Rok 75 i piosenka Lost in France to utwór, który przyniósł jej popularność, ale tak naprawdę rok 78 był wielkim, wielkim sukcesem. Piosenka It's a Heartache królowała na światowych listach przebojów i na długo ten utwór był takim taką muzyczną wizytówką Bonnie Tyler. Piosenka rewelacyjna, melodyjna, wpadająca w ucho, świetnie wyprodukowana. W takiej stylistyce lat 70., drugiej połowy lat 70., gdzie słychać było gitary, gdzie było takie trochę glam rockowego brzmienia. It's a Heartache i niezapomniana Bonnie Tyler na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża, kierunki inżynierskie i magisterskie. Automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
7: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: A już od czwartku ser Camembert Turek, różne rodzaje, 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winny LES wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Kilkadziesiąt minut temu dotarła do nas ta smutna wiadomość. Wspominaliśmy, że Bonnie Tyler wielkie sukcesy odnosiła pod koniec lat 70., ale kolejna dekada to była dekada jej wielkich sukcesów. Warto wspomnieć duet z Shakinem Stevensem. Obydwoje pochodzili z Walii. Rockin' Good Way, piosenka, którą często przypominamy na antenie Radio Plus, która przeszła do historii europejskiego show biznesu. Także filmowy wielki hit Holding Out for a Hero z filmu Footloose to też światowy sukces. Bonnie Tyler na listach przebojów starannie dobierała repertuar, fantastycznie śpiewała na koncertach. Jeszcze jeden niezapomniany przebój tej artystki, Straight from the Hearty, Bonnie Tyler na antenie Radia Plus.

0: Było kołysząco, wakacyjnie, za nami grupa Inner Circle i utwór zatytułowany Sweat a la la la la long to największy hit formacji, która specjalizuje się w muzyce reggae. Pora, abyśmy zajrzeli do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest. 9 lipca 1990 roku premierę miał debiutancki album Beverly Craven pod tytułem po prostu Beverly Craven. No, od tamtej pory minęło już prawie 4 dekady, 36 lat.
0: I wciąż wspominamy tę debiutancką płytę, która odniosła ogromny sukces w Europie, a pochodzący z niej przebój Promise Me to muzyczna wizytówka Beverly Craven i ten utwór już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
3: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
7: Mnie też.
6: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
7: Nigdzie. Możemy studiować w systemie e-learningu.
6: E-learningu?
7: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
6: Świetna sprawa. Wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
7: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: E-learning to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: To była Beata Kozidrak z jej pierwszej solowej płyty, utwór Taka Warszawa. Niezwykle starannie nagrana piosenka, świetnie wyprodukowana, brzmi do dziś rewelacyjnie, tak jak brzmią piosenki kobiety, która dzisiaj odeszła, wielkiej gwiazdy walijskiej wokalistki Bonnie Tyler.
1: Tak, parędziesiąt minut temu dotarła do nas ta niezwykle smutna wiadomość, po której trochę się ciężko pozbierać, bo przecież liczyliśmy na to, że być może pojawi się jeszcze kiedyś w Polsce, gdzie lubiła przyjeżdżać i koncertować.
0: Te komunikaty w ostatnich dniach były bardzo optymistyczne, że wybudziła się ze śpiączki farmakologicznej i że być może wróci do zdrowia. Szkoda, że odeszła. No, dla mnie to część mojego życia i to ogromna część, bo nie ukrywam, że od pierwszego utworu, który usłyszałem, Lost in Friends, byłem wielkim fanem jej twórczości. If You Were a Woman to piosenka, którą żegnamy się dzisiaj i będziemy pamiętali o Bonnie Tyler.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
3: Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Akcja saperów w centrum Kielc. Za chwilę szczegóły. Więzienie dla małżeństwa rosyjskich szpiegów jest wyrok sądu. Powiemy też o planach nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Saperzy w akcji w centrum Kielc przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej. Ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy.
2: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
1: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Ulica Wesoła została zablokowana. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał dwoje Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. miał także nadać paczkę z bombą kumulacyjną.
3: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
1: Mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb 2 lata temu. Postępowanie toczyło się jednak za zamkniętymi drzwiami. Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt ze schroniska w Nowym Targu, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
4: Na dzisiaj, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe, nazwijmy, byłyby zainteresowane, natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta z Nowego Targu, nie są zainteresowane.
5: Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.
6: Pierwsze pytania były do schronisk, czy ktokolwiek nas wesprze w tej dosyć trudnej, kryzysowej sytuacji. No były takie, że niekoniecznie właśnie z Nowego Targu, bo nie chcemy się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
7: Dostaliśmy termin 14-dniowy, tylko nikt się nie zastanowił, żeby nam pomóc w sytuacji, co po tym terminie.
1: Dodawał wójt gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk, właściciel. Zamknęli schronisko w Nowym Targu po 32 latach. Twierdzą, że nie wytrzymali fali hejtu. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Krynicy zarzucało im trzymanie psów w złych warunkach. Te informacje się jednak nie potwierdziły.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, Paulin ojciec Michał Bortnik, stawia na ewolucję i budowanie mostów z mediami świeckimi. Jak mówi w rozmowie z Radiem Plus, wyzwaniem będą trudne dla Kościoła tematy.
8: To, żeby właśnie nie chować głowy w piasek, nie chować się za jakimiś artykułami, kanonami czy innymi paragrafami, tylko właśnie w prosty sposób, czytelny dla każdego katolika, sposób mówić o wszystkich sprawach, być głosem, który przyjmą inne agencje informacyjne i ten głos, żeby był słyszalny.
1: Nowy prezes KAI postrzega swoją rolę przede wszystkim jako służbę Kościołowi.
9: Czas na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. W niedzielę w Witnicy odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrz Agnieszki Chudziak. To inicjatywa, której pomysłodawcami i organizatorami są przedstawiciele związani z poprzednią władzą. Inicjatorzy wytykają obecnej burmistrz chaos komunikacyjny, spór wokół reorganizacji szkół, brak transparentności oraz sposób zarządzania urzędem. Tymczasem na ostatniej sesji Rady Gminy Agnieszka Chudziak otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. Gmina pozyskała też 3 miliony złotych na inwestycje drogowe oraz te poprawiające bezpieczeństwo. W tej kadencji referenda w naszym województwie najczęściej kończyły się fiaskiem, a to z uwagi na zbyt niską frekwencję. Coraz więcej osób wybiera noce pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
10: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach. I każde z naszych nadleśnictw udostępnia taki specjalnie przygotowany teren.
9: Mówiła Urszula Kaczała z Lasów Państwowych. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom.
11: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
9: Aktualnie na naszym redakcyjnym termometrze przy ulicy Fabrycznej mamy w okolicach 20 stopni. Do końca dnia bez opadów.
11: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: A i teraz będzie piękny i naprawdę przebojowo Richard Marx. Right Here Waiting. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Tina Turner i Foreigner w Radiu Plus. Przez ostatnie dwa tygodnie bawiliśmy się aktywnie dosyć, prosząc was o to, żebyście wysyłali nam zdjęcia tego, jak się ruszacie, jak spędzacie wolny czas na sportowo. No i dzisiaj ostatni dzień tej zabawy, bo jutro wielki finał. Jutro będą emocje. Po godzinie 9 Łukasz i Kozimor. No jeszcze nie wiemy, kto wygrał, ale być może jeszcze jest szansa dla was, żeby przesłać nam takie zdjęcie na radioplus.pl, na przykład jak gracie w piłkę, jak spacerujecie, jak jeździcie na rowerze, jak pływacie, albo jak gracie w tenisa chociażby, bo główna nagroda to jest lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która od wielu lat w tenisa gra i robi to świetnie. Do tego jeszcze będziemy mieli dla was zupełnie nową rakietę do tenisa i 1000 zł na dowolnie wybrany przez was cel, czyli takie wakacyjne kieszonkowe. Wyślijcie zdjęcie radioplus.pl, bo naprawdę warto, a ja po godzinie 14 jeszcze dzisiaj w ramach bonusu będę miał dla kogoś zestaw do badmintona dla dwóch osób.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Twój piękny ogród. Jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
17: Ach, ta drżąca powieka.
18: I ten nocny skurcze łydek.
17: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
19: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
21: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

Można powiedzieć, że niezły jazz, prawda? Shade i Smooth Operator w kalendarzu, 9 dzień lipca. Dzisiaj mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. No to jeżeli ktoś ma jakoś tak na później, to będzie mógł spróbować, bo to już właściwie za 27 minut 14. Ja niestety przyszedłem tą samą, ale mogę zrobić patent i wrócić inną.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, mega paka Peacock, cena przed obniżką 22,90, teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Demono i kochać inaczej, to prawie godzina 14 w Radio Plus. Za chwilę Mikołaj Gronat i wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sietnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Minister zdrowia spotkała się z szefem Naczelnej Izby Lekarskiej. Za chwilę relacja naszego reportera. Katastrofa budowlana i ewakuacja w Bydgoszczy. Dziś w kościele wspomnienie 120 męczenników chińskich. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawie 2 godziny trwało spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia. Zabrakło konkretów, ocenia szef NIL-u Łukasz Jankowski. Rozmowy dotyczyły proponowanych przez resort zmian w ochronie zdrowia, a na miejscu śledził je nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegało spotkanie?
1: Zarówno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i minister zdrowia po spotkaniu użyli określenia nowe otwarcie. Rozmowy przebiegły, jak relacjonuje szef NIL Łukasz Jankowski, w przyjaznej atmosferze, ale zabrakło konkretów.
2: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
1: Jolanta Sybierańska-Grenda przekonuje z kolei, że konkrety padły.
3: O tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiłam.
1: Konkretem, który powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się też co do limitów wynagrodzeń lekarzy. Teraz trzeba ustalić tylko ich poziom.
0: Rozmowy mają być kontynuowane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w przyszłym tygodniu. Katastrofa budowlana i ewakuacja w Bydgoszczy. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Ewakuowano 9 osób. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, a mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do mieszkań.
4: Tu trwały prace kanalizacyjne na podwórku. Wyszłam rano i mi koleżanka napisała, że tu jest ewakuacja. Przyszłam i jestem jak stoję, nie mam nic.
5: Ma pani jakieś miejsce, gdzie może się pani schronić?
4: No właśnie tu piszę do znajomych, bo rodziny nie ma w Bydgoszczy, więc może ktoś mnie przygarnie.
6: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
7: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
5: nie wpuszczają do środka?
7: Nie. Czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
0: Z mieszkańcami kamienicy rozmawiał Dawid Olszewski. Fragment ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy został zamknięty dla pieszych i kierowców. Odpowie przed sądem za jazdę po pijanemu. 41-latek z okolic Kamiennej Góry wiózł 3 osoby pożyczonym samochodem i miał 3 promile, a auto rozbił na słupie. W wypadku w Lubawce prawie zginęły 2 osoby, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
8: Siedzący na przednim siedzeniu pasażer doznał rozległych obrażeń ciała, które spowodowały u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Natomiast pasażerka doznała obrażeń powodujących u niej rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni. Mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia. Wcześniej był karany właśnie za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.
0: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościele wspomnienie 120 męczenników chińskich, którzy stali się ofiarami prześladowań chrześcijan. W grupie znaleźli się zakonnicy, katechiści, ale także całe rodziny z dziećmi. Ich męczeństwo to proroczy znak dla współczesnych chrześcijan, mówi wykładowca Uniwersytetu Fujian na Tajwanie, werbista ojciec Wojciech Rybka.
10: Mamy też różne próby wiary, czasami jakoś tam bolesne, bo nas ktoś tam wyśmieje, bo nas ktoś tam będzie szykanował za naszą wiarę, czy za poglądy związane z wiarą. Tę siłę trzeba czerpać od Pana Boga na wzór właśnie męczenników. Wtedy to wszystko, choć jest po ludzku trudne, staje się wykonalne i proste.
0: 26 lat temu kanonizował ich ojciec święty Jan Paweł II.
11: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała sortownię paczek w Gorzowie. Funkcjonariusze w jednej z przesyłek odnaleźli 84 pary butów z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Obuwie miało trafić do tego samego odbiorcy w województwie lubuskim, a ich szacunkowa wartość to prawie 60 tysięcy złotych. KAS przypomina, że wprowadzanie do obrotu fałszywych produktów to przestępstwo. Za sprzedaż podróbek grozi wysoka grzywna, ograniczenie wolności, a w skrajnych przypadkach nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Przed nami weekend z wartownią Festiwal. Na specjalnie wybudowanej scenie przy ulicy Wał Okrężny wystąpią legendy polskiego rapu, m.in. Peja, Malik, Montana i Słoń, a także światowe gwiazdy muzyki elektronicznej Sander von Dorn oraz Daxon. To będzie trzecia edycja imprezy organizowanej pod hasłem Wartownia Festiwal. Wstęp na wszystkie koncerty będzie darmowy, a ze względu na nocny charakter imprezy osoby niepełnoletnie będą mogły wejść na teren festiwalu, ale wyłącznie pod opieką rodzica. Wartownia Festiwal odbędzie się w piątek oraz w sobotę. Szczegóły tego wydarzenia dostępne są m.in. w mediach społecznościowych. Pogoda.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
11: Dziś kolejny dzień, kiedy na pogodę raczej nie mamy co narzekać. Na niebie jest trochę chmur, trochę słońca, bez opadów deszczu, a na termometrach mamy 23 stopnie.
12: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: A zaczynamy bardzo tanecznie. Już teraz w Radio Plus Ricky Martin, Living La Vida Loca. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Cha-cha, only the lonely to Roy Orbison. 19 minut właśnie, w tym momencie. Po 14 jeszcze kilka minut zostało do kolejnego rozstrzygnięcia, już ostatniego tak naprawdę naszej zabawy. Pokaż jak się ruszasz. Jutro wielki finał u Kasi Kozimor po godzinie 9. Do zdobycia będzie rakieta do tenisa, lekcja gry w tenisa właśnie z Kasią, która w tenisa gra świetnie, i 1000 zł jeszcze na takie wakacyjne kieszonkowe będziemy mieli. To wszystko trafi jutro do kogoś. Także jeżeli jeszcze nie zgłosiliście się do naszej zabawy, to jest chwila. Jest moment, żeby wysłać zdjęcie waszej aktywności, pokazać nam jak się ruszacie, czy gracie w piłkę, czy chodzicie na spacery, czy jeździcie na rowerze. Może górskie wycieczki, a może właśnie ten tenis. Dajcie znać na radio+.pl, wyślijcie zwykłe zdjęcie, a ja za chwilę jeszcze w ramach takiego bonusu przedfinałowego podaruję komuś zestaw do badmintona.
1: Radio Plus. Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
4: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodzi.

0: Sesji Catch za nami, a przed nami telefon, bo właśnie dodzwoniłem się do Krzysztofa. Krzysztofie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z tego, co czytam, od najmłodszych lat jesteś ze sportem związany, różne dziedziny przerobiłeś i przerabiasz.
1: Tak, no od dzieciństwa, czyli od młodości trenowałem lekką atletykę, ale no niestety, tak jak pisałem, uległem kontuzji kolana i w tamtych czasach niestety nikt mi nie proponował naprawienia tego, więc musiałem zrezygnować z takiego zawodowego, można powiedzieć w cudzysłowie, uprawiania sportu, ale bez sportu żyć nie mogłem, więc rower zacząłem intensywnie uprawiać. Oczywiście do tego doszły narty, no a tenis to już w dorosłym życiu zacząłem się w to bawić i te wszystkie sporty do dzisiaj uprawiam.
0: Świetnie, to brzmi naprawdę fascynująco. Ja też chciałem powiedzieć, że jutro właśnie wielki finał. Oczywiście masz szansę, być może to tobie się przytrafi możliwość lekcji gry w tenisa z Kasią Kozimor, rakieta tenisowa i 1000 zł, za co trzymam mocno kciuki, a dzisiaj wysyłam w nagrodę zestaw do badmintona.
1: No dziękuję bardzo. Będzie mi rośnie mi wnuk, więc z nim na pewno będę próbował tego badmintona pograć.
0: Świetnie, trzymaj się ciepło i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie pozdrawiam całe radio.
0: Dzięki.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
3: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
4: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Mały Elf i Halina Frąckowiak kończą tę godzinę. My zbliżamy się do 15, a za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
6: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
7: Uczę się włoskiego.
6: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Są pierwsze komentarze dyrektorów szpitali do propozycji reform minister zdrowia. Załamanie pogody dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce. Dla nich nie ma to znaczenia. Za chwilę wakacje z wojskiem. Jest 15. Marcin Bartnik. Kto ukróci podbieranie sobie lekarzy? Na to liczą dyrektorzy szpitali, którzy w rozmowie z nami komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Wśród najważniejszych ograniczenie najwyższych kontraktów dla lekarzy, większa przejrzystość wydatków i obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym ze szpitali.
2: Propozycję pani minister oceniam pozytywnie, ponieważ zmiany w systemie ochrony zdrowia są konieczne w tym momencie. Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek w wynagrodzeniach kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
1: Komentowała dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Barbara Stawarz. Zwraca też uwagę na zmiany dotyczące obowiązku posiadania jednego podstawowego miejsca pracy. Jej zdaniem takie działanie zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację pracy placówek. Odpowiedzą za zniesławienie. Nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca.
3: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
1: Opowiada Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że prowadzi działalność nacjonalistyczną. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie.
3: Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia w firmie, która sprowadza cudzoziemców.
1: Podejrzanym grozić może grzywna, ograniczenie wolności lub nawet rok odsiadki. Ostrzeżenia i czerwone flagi, załamanie pogody dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju. Będą tam obowiązywać alerty pierwszego stopnia z powodu silnego deszczu, nawałnic i burz.
4: Na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego, województwie mazowieckim oraz na północy lubelskiego to ostrzeżenie ważne będzie od godziny 20 do jutra do godziny 18. Natomiast na wschodzie warmińsko-mazurskiego oraz województwie podlaskim od godziny 16 do jutra do godziny 18.
1: Mówił synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Spodziewanym burzom ma towarzyszyć wiatr osiągający 65 km na godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. W ramach wakacji z Wojskiem 3 młodzi ludzie będą mogli poznać realia służby wojskowej i przeżyć nietypową przygodę.
5: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie, mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
1: Mówił kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Szkolenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 35 lat, a my pytamy, co sądzą o takiej formie.
6: Wakacje z wojskiem, fajny pomysł czy niekoniecznie?
7: Zależy dla kogo, jak dla mnie to nie, ale są ludzie, którzy chcą, że tak powiem, aktywnie spędzać wakacje i przy okazji przysłużyć się dla naszej ojczyzny.
6: Jasne, czemu nie? Zawsze to jest jakaś aktywność dodatkowa taka w wakacje, a przy okazji można jakieś doświadczenie zdobyć.
8: Moim zdaniem jest to bardzo dobra opcja, tutaj każdy może się spróbować.
9: Lubię sport, więc mógłby to być fajny trening, fajne wyzwanie. Do dalszej służby wojskowej raczej nie chciałbym się angażować.
1: Uczestnicy mogą wybrać jeden z turnusów organizowanych w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Kolejny już od 13 lipca do 8 sierpnia.
10: Kamil Lewera, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Do 4 szkół w Kostrzenie nad Odrą trafił nowoczesny sprzęt komputerowy. Urządzenia kosztowały prawie 70 tysięcy złotych. W ramach projektu 4 szkoły podstawowe w Kostrzenie nad Odrą otrzymały zestawy sprzętu do prowadzenia zajęć zdalnych. Łącznie to 57 zestawów sprzętu komputerowego. Są to m.in. tablety piórkowe, słuchawki z mikrofonem, statywy, mikrofony ze stacją, kamery oraz huby USB. Pieniądze na zakup tych urządzeń miasto Kostrzyn nad Odrą pozyskało z Krajowego Planu Odbudowy. Jest szansa, że budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową w kierunku Wawrowa i Wojcieszyc będzie zrealizowana szybciej niż pierwotnie planowano. Inwestycja została wyłączona z wieloletniego projektu rozbudowy trasy z Gorzowa do Strzelec Krajeńskich i będzie realizowana jako samodzielne zadanie.
11: To już też wiemy i pan dyrektor przekazał wstępne takie informacje, że to już jest też przygotowane na takim etapie, że rondo będzie samodzielną inwestycją wyłączoną z całej tej dużej inwestycji.
10: Mówiła poseł Krystyna Sibińska. Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie mogłaby ruszyć ta inwestycja. Pogoda.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: Czwartkowe popołudnie w naszym regionie pogodne, bez opadów deszczu. Zachmurzenie jest małe, miejscami umiarkowane. Na barometrach mamy 1015 hektopaskali.
12: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: I w Radio Plus już teraz wakacyjny przebój Madonna, La Isla Bonita. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 7 minut po 15.

0: Panowie z Pet Shop Boys i Domino Dancing w Radiu Plus. Przez ostatnie właściwie niemal dwa tygodnie pytaliśmy was o waszą aktywność fizyczną, aby przysyłaliście nam zdjęcia z tego, jak no właśnie na sportowo spędzacie czas. I dzięki za to, bo przed nami trudna decyzja. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kogo wybierzemy, ale to się wydarzy jutro. A tę przyjemność wielkiego finału i wręczenia nagród będzie miała Kasia Kozimor już po godzinie 9:00. Także no, czekamy. I sam jestem ciekawy, na pewno będę śledził całą sytuację. Bo nagroda główna to jest rakieta do tenisa, to jest 1000 zł i to jest lekcja gry z Kasią Kozimor, która no, w tenisa radzi sobie świetnie. Także wielki finał już jutro w Radiu Plus po godzinie 9:00.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
13: Po reklamie.

Oj tak, trochę tak to wygląda, jak w piosence u Ani Jurksztowicz, że jest tu lewa sporo deszczu, zwłaszcza na tej ścianie wschodniej. No i dzisiaj, ale także jutro, no nic, jakoś będziemy musieli sobie poradzić.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.

0: każde zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Po reklamie.

0: Zwariowany poniedziałek, ale spokojnie, dzisiaj czwartek, więc nie jest źle. A za chwilę piątek i za chwilę weekend. To do poniedziałku jeszcze chwilę. Dziewczyny z Bengals, Maniac Monday, na koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj, a my ponownie słyszymy się we wtorek. Janek Pasterski. Trzymajcie się ciepło.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Agenci CBA ponownie weszli do warszawskiego szpitala południowego. Na Pomorzu szacują straty po silnym sztormie. Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał na Mundialu. Francja-Maroko. Jest 16. Marcin Bartnik. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego szpitala południowego. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o jakiś nowy wątek afery. O szczegółach tych działań nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w szpitalu południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
2: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
1: O czym przypominał Michał Rawa. Szacują straty po sztormowym uderzeniu niżu Bernadette, który przyniósł nad Pomorze silny wiatr. Przychodzi czas na liczenie zniszczeń. Służby sprawdzają stan wybrzeża i zabezpieczeń brzegowych w regionie.
4: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach ucierpiała tam również sezonowa infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
1: Mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Na pomorskich plażach stwierdzono jedynie niewielkie szkody w zabudowie biotechnicznej, która służy ochronie i odbudowie wydm. Czy to koniec policyjnej kariery Forda Mustanga? Kultowy model przejęty przez radomską drogówkę uległ wypadkowi. O tym, jak doszło do zdarzenia w Milejowicach, opowiedziała nam Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
5: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
1: Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ćwierćfinały, czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw w Katarze. Za oceanem zaczyna się więc gra o najwyższą stawkę. Ten mecz dziś czasu o 22 czasu polskiego, a w ćwierćfinałach Mundialu zmierzą się jeszcze Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella.pl. Taparella. Okna, rolety, zasłony, żaluzje i moskitiery.
7: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl. Pogoda.
8: Na mapach, proszę Państwa, bezchmurne nieba. Wystarczy tylko wychylić się za okno i widać chmury nad Gorzowem. Co prawda one są białe i niegroźne, także w ogóle się nimi nie przejmujemy. Na termometrach za to 24 stopnie. To jest bardzo dobra informacja. Wiatr północny słabnie. To jest jeszcze lepsza informacja. No i sprawdzamy ciśnienie. Jak tam na barometrach? Troszkę podskoczyło. Biometr korzystny.
6: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella.pl. Taparella. Gorzów Targowa 9A oraz Maszewo Kręta 3A.
7: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Kilka chwil temu minęła 16:00, czas zatem rozpocząć czwartkowe popołudniowe wakacyjne spotkanie w Radiu Plus Gorzów. Przed mikrofonem zastępowy Łukasz Kubicki. Kłaniam się wszystkim bardzo, bardzo nisko i cieszę, że razem spędzamy to popołudnie, a zaczniemy je od uczelni, proszę Państwa. Co prawda w szkołach, w większości szkół kurz już opadł, za to absolwentki, absolwenci kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne otrzymali dziś symbole zawodowe.
2: Łącznie z dzisiejszymi absolwentami tegorocznymi to już jest grupa ponad 250 osób. A przypomnę, że rozpoczęliśmy w 2020 roku. Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa opuścili mury uczelni w 2023 roku, więc jest to dość krótka tradycja, a jednak decyzja okazała się bardzo słuszną decyzją i owocną.
1: Od tej wyjątkowej uroczystości zaczniemy dzisiejsze spotkanie. Później, proszę Państwa, w naszym wakacyjnym programie mówić będziemy o bardzo ciekawych wakacjach. Wakacjach, podczas których można pogłębić swoją wiarę.
3: Na festiwalu są codziennie msze pod przewodnictwem biskupów, całodobowa adoracja 24/7 Najświętszego Sakramentu w kaplicy, bardzo konkretne, trafiające do młodych treści formacyjne, duchowe. My staramy się, żeby w tej iskry był taki ogień, który na cały rok pozwoli tym młodym naładować takie duchowe baterie.
1: A przed 17:00, jak zwykle, wybierzemy się do Watykanu. Zróbcie to razem z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Plus Koszów.
1: Reklama. Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Eco Park Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Eco Park Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Drodzy Państwo, kolejne absolwentki i absolwenci kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie otrzymali dziś symbole zawodowe. Czy nowo mianowane pielęgniarki podejmą pracę w zawodzie? Czy zostaną w Gorzowie? To postanowiła sprawdzić Agnieszka Moskaluk. Co na to rektor uczelni profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska?
2: Ważny moment dla środowiska medycznego, dla Akademii Jakuba z Paradyża. Myślę, że te parę lat temu to była naprawdę słuszna decyzja, żeby właśnie kierunek pielęgniarski otworzyć na AJP.
3: Tak, łącznie z dzisiejszymi absolwentami tegorocznymi to już jest grupa ponad 250 osób. A przypomnę, że rozpoczęliśmy w 2020 roku. Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa opuścili mury uczelni w 2023 roku, więc jest to dość krótka tradycja, a jednak decyzja okazała się bardzo słuszną decyzją i owocną.
2: Odebranie symboli zawodowych, czym jest dla Was?
4: Jest to bardzo istotny krok w moim życiu, bo 3 lata zmagań, krwi, łez, tak, to wszystko było bardzo duże tutaj wyzwanie dla nas. Nazywam się Lesiuk Monika i od dziś już będę dyplomowaną pielęgniarką. Także jesteśmy dumne, że mogłyśmy kształcić się tutaj w Akademii, żeby zostać pełnoprawną pielęgniarką.
2: A dlaczego właśnie taki pomysł na życie?
4: Gdzieś jest ta pomoc właśnie dla drugiego człowieka przede wszystkim.
5: To jest marzenie, to jest pragnienie z dzieciństwa, które mogłam zrealizować praktycznie dzięki komuś, kto mnie popchnął do tego, że mogę iść na studia. Nazywam się Grażyna Jóźwiak. Jestem pielęgniarką. Najpierw skończyłam szkołę chemiczną, pracowałam w różnych zawodach, wychowałam dzieci, podjęłam naukę jako opiekun medyczny i tam spotkałam ludzi, którzy dali mi przysłowiowego kopa, żeby iść na studia, bo mogę. I to zrobiłam.
3: Na studia przychodzą osoby w różnym wieku, nie tylko świeżo po maturze, ale również i osoby, które są w wieku tej średniej młodzieży.
5: Fakt, że uczelnia wyszła do osób, jak to mówię, 26+, daje wiele możliwości dla takich osób jak ja, które kiedyś gdzieś chciały spełnić swoje marzenie i nie mogły, a teraz mają taką możliwość.
3: To jest ogromne obciążenie dla tych kobiet, które jednocześnie pracują i kształcą się. Dzisiaj chcę to przypomnieć, ponieważ tu niczego zdalnie się nie upchnie, to trzeba przepracować przy swoich stanowiskach pracy tutaj symulujących, później przy pacjentach w czasie praktyki. Ponad 4000 godzin, to jest ogromny wysiłek, ale też i wielka satysfakcja, że możemy zaoferować takie studia. One są bardzo obciążające również dla uczelni, ale na razie jeszcze dajemy radę i mam nadzieję, że tak będzie.
6: Ten moment jest bardzo ważny dla naszego środowiska, bo po raz kolejny absolwenci zasilą zawód pielęgniarki, tak bardzo potrzebny w naszym województwie szczególnie. Marta Powchowicz, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim. Dlatego, że średnia wieku pielęgniarek w naszej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie to 58 lat.
3: Ogromne zainteresowanie pielęgniarstwem. Staramy się kształcić na najwyższym poziomie. Nasze absolwentki, nasi absolwenci pielęgniarstwa zostają tutaj w około 75% osób to są osoby, które podejmują pracę w Gorzowie, w placówkach medycznych, głównie w szpitalu, bądź w okolicznych.
6: Czekamy w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych na te osoby. Wydamy takim osobom prawo wykonywania zawodu i wpiszemy do rejestru i już mogą podjąć wtedy pracę zawodową.
2: Czym może się zajmować dyplomowana pielęgniarka?
6: Zakres obowiązków pielęgniarki jest bardzo i pielęgniarza bardzo szeroki, więc od pracy w podmiocie leczniczym, poprzez pracę w POZ-cie, pracę w środowisku nauczania i wychowania. To są zakresy między innymi, w których może realizować się pielęgniarka.
2: Czy panie planujecie zostać w zawodzie?
7: Jak najbardziej.
5: Jak najbardziej.
7: Lubię dopomagać ludziom. Ja od razu poszła pracować jako salowa. Później kolegi mi namówili, żeby ja poszła pracować jako opiekun. I później tak jakoś sobie, no mnie spodobał się bardzo ten zawód. Była dziadała Anna. I później skończyła tam pielęgniarstwo.
2: I co dalej?
7: Ja chcę iść dalej na magistraturę jeszcze uczyć.
2: Czyli kształcić się dalej?
7: Tak.
2: A pracować gdzie pani planuje?
7: W szpitalu naszym. Ja pracuję tam na oddziale onkologii i hematologii.
8: Bardzo liczymy w różnego rodzaju sytuacjach, zdarzeniach życiowych, losowych na pomoc kadry medycznej. Maciej Siwicki, wicewojewoda lubuski. Liczymy, że ci, którzy dzisiaj odbiorą te symbole zawodowej niezależności, zostaną w Lubuskiem i będą zasilać kadry medyczne.
1: Uczelnia ukończona. No to zanim podejmiecie, drodzy Państwo, pracę, to teraz trzeba trochę odpocząć. Za moment mówić będziemy o wyjątkowych wakacjach. Wakacjach, podczas których będzie można pogłębić swoją wiarę.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Drodzy słuchacze, diecezje, wspólnoty i ruchy katolickie w całej Polsce organizują wakacje z wiarą dla młodych oraz całych rodzin. Do wyboru festiwale, spotkania, koncerty, uwielbienia czy inicjatywy ewangelizacyjne. Co dokładnie? Posłuchajmy.
2: Niemal 1500 uczestników od początku tygodnia bierze udział w największym katolickim festiwalu życia w Kokotku. 7 dni pod namiotami, warsztaty, koncerty, modlitwa i tak od ponad 20 lat. Kumulacja festiwalowiczów nastąpi już w weekend 11 i 12 lipca. Zapisy na stronie Festiwal Życia i warto być, przekonuje Szymon Zmarlicki, koordynator wydarzenia.
3: Na festiwalu są codzienne msze pod przewodnictwem biskupów, całodobowa adoracja 24/7 Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Bardzo konkretne, trafiające do młodych treści formacyjne, duchowe. My staramy się, żeby z tej iskry był taki ogień, który na cały rok pozwoli tym młodym naładować takie duchowe baterie.
2: W drugiej połowie lipca odbędzie się najstarsze ogólnopolskie spotkanie dla młodzieży o charakterze religijnym. 39. FSM, czyli Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Zaprasza Joanna Kiełt, rzecznik wydarzenia.
4: Od 19 lipca i potrwa przez tydzień do 25. Oczywiście w Kalwarii Pacławskiej. Przestrzeń, która od blisko 40 lat gromadzi młodych ludzi pragnących spędzić wakacje w wyjątkowej atmosferze i w wyjątkowym miejscu. Jest to festiwal, są to też wakacje, więc oprócz tych duchowych aspektów nie zapominamy o dobrej zabawie i wieczorem będą koncerty. Będzie też impreza taneczna w stylu folkowym.
2: Szczegóły i zapisy na stronie Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Końcówka lipca i początek sierpnia to z kolei okazja do wykazania się w głoszeniu dobrej nowiny na przystanku Jezus. To wydarzenie, które towarzyszy każdego roku festiwalowi Polent Rock, mówi Joanna Krup z ekipy Przystanku Jezus.
5: W tym roku przystanek Jezus rozpoczniemy 27 lipca do 2 sierpnia. Jest skierowany dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości i chcą o tym opowiadać. Zapisy jeszcze trwają. Można dołączyć. Informacje i link do formularza można znaleźć na naszym Instagramie, na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. Jest to skierowane głównie dla osób, które formują się we wspólnotach.
2: Od 18 do 21 sierpnia w Wierzyńcu odbędzie się Eksodus Młodych. Organizatorzy zapraszają uczestników na roztocze, zapowiadając czas modlitwy, koncertów, warsztatów, wspólnoty i odpoczynku pod namiotami, mówi Paulina Zając, rzecznik wydarzenia.
6: Eksodus Młodych jest to ogólnopolskie spotkanie młodzieży, gdzie ludzie młodzi z całej Polski zjeżdżają się, żeby wspólnie się modlić, bawić, inspirować, ale przede wszystkim szukać sensu w wierze. Tak naprawdę na to spotkanie może przyjechać każdy, kto chce czegoś więcej niż tylko scrollowania Instagrama.
2: Najbardziej widowiskowym i oczekiwanym w tym roku jest festiwal Prosta Droga do Boga, który już 15 sierpnia w Gdańsku. Na uczestników czekać będzie kilka godzin modlitwy, warsztatów, koncertów i telemost wiary z Watykanem, mówi organizator Jerzy Szkamruk.
7: Mieszamy ogień z wodą oczywiście, tradycję katolicką i nową ewangelizację katolicką, czyli muzykę uwielbieniową i kierujemy ten festiwal do ludzi młodych przede wszystkim, ale również do takich, którzy szukają modlitwy i spokoju. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Watykanem i otrzymać błogosławieństwo Leona XIV, u którego byliśmy z tym festiwalem i który nam osobiście pobłogosławił.
2: Końcówka sierpnia to też 33. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosana 2026 w Siedlcach, a jego celem jest promocja kultury chrześcijańskiej, rozwijanie wrażliwości muzycznej i wspieranie młodych talentów. Szczegóły na stronie wydarzenia. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Dziś w naszym wakacyjnym magazynie w drugiej godzinie powiemy troszkę o szatach liturgicznych, to w audycji Kościół od Kuchni, a za chwil parę wieści wprost z Watykanu. Bądźcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
8: Reklama.
9: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
8: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Po reklamie.

0: pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do spraw komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
1: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
0: Prefekt Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
2: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
0: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
3: Kiedy żymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
0: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
4: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. Po globalnym sukcesie serialu Chosen, platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
3: Mnie też.
2: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
3: Nigdzie. Możemy studiować w systemie e-learningu.
2: E-learningu?
3: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
2: Świetna sprawa. Wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
3: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
2: E-learning to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Koszów.
1: Na początek efekty spotkania lekarzy z minister zdrowia na temat reformy systemu. Za chwilę też prognozy inflacyjne prezesa NBP oraz zapowiedź IMGW o powrocie upałów. Jest 17. Marcin Bartnik. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują dzisiejsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych lekarzy. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry, Jakubie. Czy możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
2: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
3: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
2: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowane przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
4: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: W ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, gdy kluczowe będą dane z gospodarki.
5: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
1: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku i jest niższa niż w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych. Najpierw burze, potem znów upały. W najbliższych dniach czekają nas silne opady deszczu i burze. Dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia. Jednak już w przyszłym tygodniu wróci ocieplenie.
6: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
1: Zapowiadał synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na razie alerty dotyczące intensywnych opadów dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz częściowo województw mazowieckiego i lubelskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A teraz interesująca propozycja dla turystów, ale nie tylko. Jeden z przyklasztornych ogrodów tuż za kościołem Bernardynów w centrum Krakowa otworzy się dla zwiedzających. Zakonnicy uprawiali tam warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni.
7: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają ruszaniec. To jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
1: Opowiadał ojciec Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów. Zajrzeć za klasztorne mury będzie można w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czekają cztery ogrody. Właśnie ojców Bernardynów, bazyliki świętego Floriana, karmelitów na Piasku i cystersów w Mogile, wymienia Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
8: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych, opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, młyny. Krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara reneta.
1: Najbliższe spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Obowiązują zapisy.
9: Z Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
10: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Pogoda.
11: Wieczór w całym regionie z niewielkim zachmurzeniem i z wysoką temperaturą. Przed zachodem słońca nawet 19 stopni pokażą termometry, a do tego jeszcze słabiej będzie wiało z północy, czyli to odczucie ciepła będzie zdecydowanie przyjemniejsze. Drodzy Państwo, ciśnienie rośnie. To dobra informacja, a lepsza jest taka, że noc ma być bezchmurna.
9: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
10: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Przed nami druga godzina wakacyjnego magazynu w Radiu Plus Gorzów. Ponownie przed mikrofonem zastępowy Łukasz Kubicki. Jeszcze raz bardzo, bardzo nisko kłaniam się wszystkim, mówiąc dzień dobry, no bo dobry dzień, słońca całkiem sporo. Proszę Państwa, wakacje. Wakacje to czas, który możemy spędzić na piasku albo na piaskach.
2: Zaczynam od godziny 10 i zapraszam wszystkich serdecznie na Pchli Targ, od tego zaczynamy i zgłoszenia nadal trwają. Jest naprawdę dużo miejsca, żeby przyjść ze swoimi rzeczami. Jest bardzo dużo zgłoszeń, a szczególnie dzieci chętnie chcą wziąć udział, chcą zarobić sobie na wakacje. Również będę prowadziła między 14 a 17 warsztaty kolażu dla młodzieży i dorosłych. Będzie to 3 godziny jakiegoś oderwania się od codzienności, trochę pracy spokojnej, wyciszenia, ale też stworzenia sobie własnego obrazu.
1: O bardzo ciekawym wydarzeniu powiemy sobie szczegółowo w tej części wakacyjnego programu. Później, proszę Państwa, wybierzemy się w wyjątkowy edukacyjny rejs.
3: Podczas rejsu przede wszystkim będziemy edukować. Nie będzie to taka zwykła, sztampowa edukacja, bardziej w formie zabawy, konkursów z nagrodami, w formie rozmów.
1: A na koniec w audycji Kościół od Kuchni porozmawiamy sobie o szatach liturgicznych.
4: Szaty liturgiczne to przede wszystkim szaty, które ksiądz nakłada w czasie sprawowania liturgii i nabożeństw. Mamy ich różne rodzaje i rzeczywiście są one również połączone z odpowiednimi kolorami, które odpowiadają poszczególnym okresom, które przeżywamy w liturgii.
1: Więcej szczegółów jeszcze przed 18:00. Bądźcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Proszę Państwa, w tej części wakacyjnego magazynu przeniesiemy się na jedno z najbardziej tajemniczych gorzowskich osiedli. Tam już w sobotę będzie się działo. O szczegółach swoich gości pyta Agnieszka Moskaluk.
2: A dzisiaj w magazynie reporterów uprzedzam Państwa, żeby się dobrze przygotować, bo to będzie bardzo wciągająca rozmowa. Gdyby to był program podróżniczy, to ostrzegałabym Państwa przed wciągającymi i ruchomymi piaskami, a ponieważ to nie jest program podróżniczy, tylko miejski, to ja do tych ruchomych i wciągających piasków Państwa będę zachęcać, a zrobię to razem z moimi gośćmi. Agnieszka Dobrzyńska, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Justyna Cichońska, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I Bartosz Nowak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: No to są sprawcy tego wydarzenia. Impreza osiedlowo-miejska na piaskach, wciągające piaski. Fantastyczna rzecz. Zanim zacznę Was pytać o to, co będzie się działo, to pozwolę sobie na taką moją uwagę, bo ja już ten program znam. I powiem tak, to jest prawdziwe świętowanie urodzin miasta. To jest prawdziwe włączanie mieszkańców w aktywność miejską, w to, żeby się bawić, żeby to miejsce i sposób bawienia się współtworzyć i żeby mieć z tego jak najwięcej radości i żeby z tego coś jeszcze dla mieszkańców zostało, chociażby takie poczucie sprawczości, wspólnoty. Tak właśnie według mnie wygląda program wciągających piasków, ale najpierw powiedzmy o tym, skąd taki pomysł, żeby na osiedlu Piaski pojawiła się taka fajna inicjatywa.
5: Pomysł pojawił się głównie z tego powodu, że z Justyną zamieszkaliśmy na Piaskach.
2: I stwierdziliście, że to fajny potencjał.
5: Tak, i tam już wiele inicjatyw funkcjonuje, między innymi klubokawiarnia osiedlowa, która już wiele koncertów w tym roku zrobiła. Faktycznie co tydzień tam się odbywa jakiś koncert.
2: To prawda, trzeba przyznać, że tutaj Maciek Ziółkowski i cała ekipa klubokawiarni osiedlowej tworzą taki klimat tego osiedla i scalają różne aktywności miejskie właśnie tam.
5: Postanowiliśmy też połączyć nasze wspólne doświadczenia, bo z Agnieszką i Justyną robiliśmy dwie strefy aktywności w Miejskim Ośrodku Sztuki i w sumie powtarzamy pewne schematy.
4: Wszyscy mieszkamy na piaskach, więc to nas przyciągnęło. I dobrze nam się tam mieszka. Tak więc przyciągnęło nas to, że jest tam taka dobra atmosfera, którą chcemy jeszcze bardziej rozwinąć.
2: Na czym polega ta dobra atmosfera, Agnieszko?
3: Na piaskach wiele, wiele lat mieszkałam, mieszkam w sumie, jeszcze tam troszeczkę zaglądam. Jestem bardzo mocno związana z tym miejscem, z tym osiedlem. Uważam, że jest to bardzo dobre w ogóle miejsce do mieszkania. Jest tam bardzo dobra energia, jest dużo zieleni przede wszystkim, patrząc jakby na całe miasto. I ogólnie bardzo fajnie ludzie mieszkają. Ja bardzo dobrze wspominam to miejsce i bardzo dobrze tam się wszystko funkcjonuje jak dla mnie i uważam, że jest to ogromny potencjał w tym miejscu i fajnie robić takie wydarzenia, a że właśnie Bartek z Justyną też zamieszkali na piaskach, więc no czego już więcej trzeba,
2: poczuli
3: jak połączyć siły. I to pierwsze wydarzenie zorganizować właśnie w tym miejscu, gdzie budujemy jakąś taką naszą tożsamość osiedlową i fajnie to przekazać innym ludziom. Jest to bardzo dobry społeczny eksperyment, uważam, doświadczenie łączący ludzi, mieszkańców i sami, którzy sami będą po prostu brali w tym czynny udział i uważam, że to jest chyba najważniejsze.
2: Tak, to stworzenie tożsamości osiedlowej, czy tożsamości lokalnej, jak powiedzieliście, myślę, że to jest miasto twórcze, to jest naprawdę coś, co zostaje. Powiedzmy, kiedy się odbywają wciągające piaski?
5: Zapraszamy już w najbliższą sobotę, 11 lipca. Od 10 rano właściwie.
2: Do oporu.
5: Do oporu.
4: Tak, 20:00.
5: Tak. Mamy jeszcze taką niespodziankę na koniec. Jeszcze oprócz tego, co mamy w programie oficjalnym, Daniel Adamski się też do nas dołączył ostatnio, także będzie jeszcze taki pożegnalny DJ set.
2: Czyli tak, czyli będą aktywności dla dużych i małych, będą koncerty, będzie można uruchomić swoją kreatywność, a o pełnym programie porozmawiamy po przerwie. Bartek Nowak, Justyna Cichońska, Agnieszka Dobrzyńska to moi dzisiejsi goście. Zapraszamy na wciągające piaski, a szczegóły za chwilę.
1: Wniosek z tego taki, że wakacje nie tylko na piasku, ale i na piaskach. Kolejna część tej ciekawej rozmowy i zaproszenia już za chwil parę.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
6: Reklama.
0: Nadciąga
6: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
8: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
9: Mnie też.
8: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
9: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
8: E-learningu?
9: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
8: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
9: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
8: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
11: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Panie, tak powiedzieliście, piaszczanie wciągają do siebie i mają otwarte serducha po to, żeby włączyć i robić coś razem. A wasze ulubione miejsce na Piaskach, bo Piaski to jest takie rzeczywiście bardzo wyjątkowe miejsce na mapie Gorzowa. Tam jest i trochę zieleni, i jest taka osiedlówka typowa, są duże bloki. Są też takie miejsca, gdzie można się schować, trochę poczuć jak na wsi. Które takie miejscówki są wasze ulubione?
1: Staw. Na pewno jest tam fajnie, zielono, dobre miejsce do spaceru z psami. Dużo jest takich zaułków, ciekawych ulic, no przede wszystkim kamienice Kazimierza Wielkiego, czy Żwirki Wigury, Puszkina, czy Chodkiewicza. Nawet ze względu na architekturę warto przejść się, porozglądać na boki, jest dużo ciekawych rzeczy z przeszłości, z historii.
0: Jest to na twoje ulubione miejsce?
2: Piaski są fajne, bo to takie połączenie właśnie historyczno-nowoczesne, powiedziałabym. Moje ulubione miejsce to zdecydowanie nasz zarośnięty ogród.
3: Bartek? I ruski stawek jeszcze.
1: Tak, tak, ruski stawek.
3: I też, stawki w ogóle. Teren, no. Wzdłuż Kłodawki też.
1: Wzdłuż Kłodawka też.
3: Super. Ciekawe miejsce.
1: Dużo, dużo naprawdę z ciekawych.
0: Na Piaski można i z kajakiem, i z materiałami do kolażu, i z kocykiem, żeby się trochę porozciągać i poćwiczyć. Co kto lubi, zachęcamy. Sobota od godziny 10 do ciszy nocnej, może tak się umówmy. Będzie się działo na Piaskach, wciągające Piaski, a zachęcaliśmy do udziału w tym naprawdę wyjątkowym sąsiedzkim wydarzeniu z Bartkiem Nowakiem, Justyną Cichońską i Agnieszką Dobrzyńską, organizatorami tego wydarzenia. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
4: Jeszcze raz bardzo serdecznie państwa zapraszamy na wciągające Piaski. No chyba, że ktoś woli wodę, to polecamy rejs. Więcej szczegółów za chwilę parę.
5: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Ineko, proszę Państwa, edukuje mieszkańców. Miejska spółka zorganizowała dziś kolejny Eco Race Powarcie. To doskonała okazja do tego, aby podziwiać miasto i okolice z perspektywy rzeki, ale także dowiedzieć się więcej o ekologii oraz segregacji odpadów. Na taki ekologiczny rejs statkiem Widmo wybrał się Kamil Lewera.
2: Sam statek oczywiście jest wielką atrakcją. Staramy się co roku wymyśleć coś podczas wakacji dla naszych mieszkańców, żeby w taki sposób bardzo atrakcyjny jednak tą wiedzę ekologiczną przekazywać. Paulina Nowicka, Inneko. W zeszłym roku był tramwaj, w tym roku jest statek Widmo. Podczas rejsu przede wszystkim będziemy edukować. Nie będzie to taka zwykła, sztampowa edukacja, bardziej w formie zabawy, konkursów z nagrodami, w formie rozmów. W tym momencie mamy 60 osób na pokładzie, które mogą zadawać pytania, mogą rozwiać swoje wątpliwości. My oczywiście też zadajemy pytania. Jak się okazuje, wiedza naszych mieszkańców jest spora, natomiast rzeczywiście jest kilka takich obszarów, w których jednak ta edukacja jest potrzebna. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mieszkańcy tak chętnie biorą udział w tych rejsach, wiedząc, że podczas rejsu jednak będzie edukacja, że to nie będzie tylko taki rejs krajoznawczy. Proszę Państwa, nie ukrywam, że mamy bardzo wspaniałe nagrody, dlatego też zachęcam wszystkich do tego, żeby na chwileczkę posłuchać. Proszę powiedzieć, drodzy Państwo i drogie dzieci, ile mamy i jakie mamy kolory pojemników na odpady?
3: Bardzo dobry pomysł, uważamy, przez Ineko zrobiony, prawda? Będzie można rzeczywiście troszeczkę popłynąć, pozwiedzać, a przy okazji cele edukacyjne są tutaj bardzo istotne.
4: Tak konstrukcyjnie to jest to statek pasażerski przeznaczony dla przewozu 60 pasażerów. Nazywam się Łukasz Burak, jestem szefem stowarzyszenia Wodniaków w Gorzowie, jednocześnie kapitanem statku, którym prowadzimy przejazdy, tak zwane ekorejsy. Płaskodenny, dobra konstrukcja na takie niskie wody tutaj do pływania w lato. No ciekawy, z racji tego też już się pojawiał i w Poznaniu, i tutaj w Gorzowie. Dość popularny i znany jest już w internecie. No i fajnie, bo możemy te rejsy organizować tutaj w tej chwili przy współpracy z Ineko, tak zwane ekorejsy. Ciekawa tematyka, bardzo potrzebna w tej chwili.
5: No, bardzo pozytywne, jesteśmy ciekawe, bo to pierwszy raz płyniemy, wiemy, że takie rejsy już były. Cieszymy się, znaczy ja przynajmniej się cieszę, że to edukacja ekologiczna, a córka się cieszy, że jest na statku. Piękny dzień, piękna pogoda i na pewno wiele pozytywnych wrażeń. To zostaje takie wspomnienie na wiele lat i to, jak tutaj będą warsztaty, to czego się córka nauczy, to myślę, że będzie pamiętała.
6: Fajnie jest, można zrobić tutaj zadania, ładnie jest.
7: Jest to pożyteczne dla ludzi, dla osób, które na przykład nie wiedzą, jak to się robi.
3: Przy okazji będzie można sprawdzić swoją wiedzę, jeśli chodzi o ekologię.
2: W chwili obecnej jakby dołożyliśmy dwa dodatkowe rejsy do tych, które prowadziliśmy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, które były realizowane w projekcie. Właśnie ze względu na tą bardzo wysoką frekwencję i tą potrzebę mieszkańców wyszliśmy z inicjatywą, żeby jeszcze dwa dodatkowe rejsy i dwa dodatkowe czwartki popłynąć z mieszkańcami w taki ekologiczny rejs. Stąd też ten dzisiejszy i w przyszły czwartek. Niestety te miejsca się bardzo szybko wyczerpały. Oczywiście tworzymy listę rezerwową, bo wiadomo, są różne takie zdarzenia losowe, komuś może coś wypaść, także no, bardzo się cieszymy, że mieszkańcy tak chętnie uczestniczą.
4: Wyjeżdżamy z bulwaru wschodniego, tuż przy budynku LOK. Jedziemy w stronę Santoka, cały rejs trwa około 2 godzin i w tym samym miejscu za 2 godziny pojawiamy się tutaj, kończąc nasz wyjazd.
1: To bardzo ciekawa inicjatywa, ten rejs, proszę Państwa. Zastanawiam się tylko, czy Kamil ubrał kapok. Proszę Państwa, a co ubierają osoby duchowne podczas liturgii? To sprawdzimy za kilka minut w naszym cyklu Kościół od kuchni.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
8: Reklama.
9: Marian?
10: Hmm?
9: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
10: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: Po reklamie.

0: Zbliża się, proszę Państwa, godzina 18, najwyższa pora na nasz wakacyjny cykl Kościół od Kuchni. Dziś w audycji skupimy się na szatach liturgicznych. Szaty noszone są przez kapłana w czasie sprawowanych przez niego obrzędów i liturgii. Dorota Gut wraz z gościem sprawdzi, jakie kolory szat liturgicznych występują w Kościele katolickim.
1: Kościół od Kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dzisiaj wraz z księdzem Sebastianem Pytlikiem porozmawiamy o szatach. Na pewno wielu naszych słuchaczy zastanawiało się, skąd tyle kolorów tych szat liturgicznych, i to nie jest tak, że ksiądz rano wstaje i stwierdza, dziś ubiorę akurat różowe. Od czego zależą te wszystkie kolory i jakie w ogóle kolory występują?
3: Szaty liturgiczne to przede wszystkim szaty, które ksiądz nakłada w czasie sprawowania liturgii i nabożeństw. Mamy ich różne rodzaje i rzeczywiście są one również połączone z odpowiednimi kolorami, które odpowiadają poszczególnym okresom, które przeżywamy w liturgii. Więc w zależności od okresu, który w danym momencie roku przeżywamy, związany jest z nim dany kolor. I tak na przykład w okresie zwykłym, który dominuje w przeciągu całego roku liturgicznego, jest kolor zielony, jest to symbol takiej codzienności, natury, nadziei, którą również kształtujemy, ilekroć w liturgii uczestniczymy. Kolor czerwony związany z liturgiami poświęconymi przede wszystkim Duchowi Świętemu, więc jeżeli mamy w liturgii jakiekolwiek momenty, w którym tego Ducha Świętego wspominamy, wówczas towarzyszy nam kolor czerwony. Wspomnienia apostołów, które mamy również w ciągu roku, w poszczególne dni, czy wspomnienia męczenników. Jest to symbol krwi, ognia i męczeństwa, dlatego też mamy kolor czerwony. Więc jeżeli liturgie też związane są na przykład z męką pańską, z poszczególnymi dniami w ciągu roku, to również ta czerwień nam towarzyszy. Kolor biały jako symbol czystości, czegoś uroczystego, towarzyszy nam również poszczególne święta, na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc, które będą najważniejszymi świętami celebrowanymi w ciągu roku liturgicznego. Kolor fioletowy, który jest kolorem pokuty w Kościele, kolorem żałoby, towarzyszy nam zarówno w liturgiach pokutnych, na przykład w okresie Wielkiego Postu, jak również w ceremoniach pogrzebowych, kiedy uczestniczymy zarówno we mszy świętej pogrzebowej, czy również w pochówku na cmentarzu. Czasami kolor czarny również jest dopuszczalny w liturgii, ale wówczas zarezerwowany tylko do obrzędów pogrzebowych, mszy świętych pogrzebowych. Kolor różowy, który zawsze wzbudza duże zainteresowanie i skupia uwagę, wykorzystywany jest tylko dwa razy w roku. Ma on podkreślić radość, którą przeżywamy w liturgii, zarówno w Słowie Bożym wyrażonym, jak również w atmosferze, którą kształtujemy. I są to niedziele trzecia Adwentu i czwarta niedziela Wielkiego Postu. To są te wyjątkowe dwa punkty, kiedy ksiądz ubrany jest w kolorze czerwonym. Czasami zobaczymy księży, którzy mają ornaty złote, choć nie jest to kolor funkcjonujący w liturgii, natomiast ma podkreślać również rangę danej uroczystości czy tego, co obchodzimy, co świętujemy.
2: Jednym słowem, przychodząc na mszę świętą, widząc szatę księdza, wiemy już mniej więcej, w jakim momencie jesteśmy.
3: Możemy to tak czytać rzeczywiście, że staramy się też jasno dawać w liturgii komunikat, co przeżywamy. Kolor też jest ważnym komunikatem liturgicznym, ale również w historii sztuki zawsze może się za nim kryć jakieś przesłanie. W liturgii jest to właśnie wykorzystywane.
1: Kościół od Kuchni w Radiu Plus.
0: Kolejny Kościół od Kuchni za tydzień o stałej porze, a za chwilę wiadomości o 18:00. Polecam jak zawsze.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzega szef MSZ-u. Europoseł Daniel Obajtek próbował wejść do zakładu Solino, doszło do przepychanek. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu, Francja-Maroko. Jest 18. Marcin Bartnik, szef MSZ-u, potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegł Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
2: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
1: Agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do Kremla, donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach. W tym kontekście niepokojące doniesienia płyną z Rzymu. Ambasador Rosji we Włoszech został dziś wezwany do MSZ-u. Aleksiej Poromanow otrzymał notę protestacyjną w związku z nielegalnymi działaniami prowadzonymi przez dwóch rosyjskich dyplomatów. Dwaj pracownicy ambasady zostali wydaleni z Italii w związku z działalnością szpiegowską. W ostatnich miesiącach wielokrotnie dochodziło we Włoszech do aktów sabotażu. Dziś zatrzymano pociągi w Kalabrii z powodu uszkodzeń sieci w kilku punktach. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu ocenia właśnie nadzór budowlany.
3: Na tą chwilę trwają działania zabezpieczające konstrukcję budynku. Wcześniej ewakuowaliśmy z tej kamienicy 9 osób. Został poinformowany powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który również jest na miejscu. Nie mamy takich informacji, kiedy będą mogli wrócić.
1: Relacjonował Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Lokatorzy przyglądają się pracy i czekają na decyzję.
4: Tu słyszę, że właśnie i prąd, i gaz odcięty, więc ja myślę, że tutaj na pewno straż nie wyrazi zgody na powrót do mieszkań. Bardzo nieciekawie.
5: Nie wiem, po prostu ktoś, jakiś błąd fachowców od kanalizacji, bo 3 dni tutaj były prace i chyba za mocno pocisnęli.
6: Będzie można wrócić tutaj?
5: No dzisiaj na pewno nie, już dzisiaj się dowiedziałam, że na pewno nie.
1: Fragment ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż jest zamknięty. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalniach soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje mu takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
7: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę.
8: Proszę.
7: A
8: nie wejdzie. Proszę się opamiętać! Kim pan jest? Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść w tej chwili. Proszę wyjść na policję.
1: Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu. Francja zagra z Marokiem. To pojedynek wicemistrzów świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. I choć to Francuzi są faworytem, to Marokańczycy są pewni swego. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, co się da. Mówił trener reprezentacji Maroka Mohamed Ououbi. Mecze Francja-Maroko o 22 czasu polskiego. W pozostałych ćwierćfinałach mundialu, przypomnijmy, zmierzą się Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
9: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A. Pogoda.
10: Zdaniem synoptyków najbliższa noc będzie pogodna, ale nie będzie wcale taka ciepła, jakbyśmy się tego spodziewali. Nad ranem tylko 12 stopni pokażą termometry. Później ta temperatura się rozkręci. Do jakich wartości? Sprawdzę za godzinę. W nocy wiatr zmieni kierunek na zachodni i będzie bardzo słaby. Ciśnienie cały czas rośnie. To dobra informacja.
9: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.

0: Za nami muzycznie w Radiu Plus Gorzów London Beat i Irena Santor. A teraz przed mikrofonem ponownie Łukasz Kubicki, czyli zastępowy. Jak zwykle kłaniam się Państwu w pas i cieszę się, że resztę czwartkowego popołudnia spędzacie Państwo właśnie z Radiem Plus Gorzów. Za chwilę będę miał bardzo ciekawą propozycję do uzdolnionych dzieci i młodzieży. Propozycję od Filharmonii Gorzowskiej. Jeżeli potraficie śpiewać, tańczyć i w ogóle inne rzeczy, to koniecznie posłuchajcie. Za kilka dobrych minut wyjaśnię, o co chodzi.
1: Radio Plus Gorzów.

0: anything that you ask me to. And if you want to.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Oszczędni! Weekend zaczynają w Auchan!
8: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas sokowych

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.

Little Lies i Fleetwood Mac w Radiu Plus Gorzów. A teraz zgodnie z obietnicą bardzo ciekawa propozycja od Filharmonii Gorzowskiej, która rozpoczęła nabór do kolejnego projektu artystycznego, musicalu Król Maciuś I, inspirowanego ponadczasową powieścią Janusza Korczaka. Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat do udziału w castingach do ról solowych, chóru oraz zespołu tanecznego. Castingi będą miały charakter dwuetapowy. W pierwszej części uczestnicy wezmą udział w warsztatach grupowych. Do drugiego etapu zostaną zaproszone wybrane osoby, które zaprezentują swoje umiejętności indywidualne. Spokojnie, te castingi we wrześniu, także planów wakacyjnych zmieniać nie trzeba, ale warto się już teraz zgłosić. Być może będziecie mieli rolę w musicalu Król Maciuś I. Przyznam szczerze, to jest moje marzenie, wystąpić w musicalu. No, co prawda śpiewać nie potrafię, no i nie mam ani 10, ani

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Po reklamie.

Jeżeli nie mają Państwo planów na sobotę, to chciałbym zaprosić na Wciągające Piaski. Przy Osiedlowej Klubo Kawiarni i Trawniku za kawiarnią odbędzie się wydarzenie w ramach kultury po sąsiedzku pod nazwą Wciągające Piaski właśnie. Pełne atrakcji dla mieszkańców Osiedla Piaski i całego Gorzowa. Będzie pchli targ, warsztaty artystyczne dla dzieci, piraci na piaskach, warsztaty kolażu z Agnieszką Dobrzyńską, yoga oraz wykład historyczny Roberta Piotrowskiego poświęcony dzielnicy. To wszystko pozwoli Państwu połączyć zabawę z integracją lokalnej społeczności. Nie zabraknie także gier terenowych i planszowych. Będzie to dzień pełen przygód, który zakończy się koncertem Wojtka Broszka. Początek o godzinie 10, wtedy rusza pchli targ, zakończenie około godziny 20. Udział we wszystkich inicjatywach jest bezpłatny. No to co, jak sobota, to tylko na Wciągające Piaski, proszę Państwa. Radio

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Po reklamie.
3: Dyrektorzy szpitali pozytywnie oceniają propozycje zmian proponowanych przez ministerstwo w sprawie lekarzy. Czy dojdzie do spotkania Kaczyński-Orban w Polsce? Kamery będą we wszystkich nowych samochodach. Wchodzą w życie unijne przepisy. Jest 19. Marcin Bartnik. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort po spotkaniu deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
5: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
4: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor szpitala wojewódzkiego w Tarnowie Anna Czech.
6: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
4: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
3: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iriny R. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok w procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą.
7: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
3: Powiedział nam prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej. Obrona nie wyklucza apelacji, mówi adwokat Katarzyna Matejczyk.
8: Pozostawię to do uznania jakby opinii publicznej. No, mnie te argumenty w pełni nie przekonują. Natomiast co do apelacji, decyzja zapadnie.
3: Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024. Od tego czasu przebywali w areszcie. Czy dojdzie do spotkania Kaczyński-Orban do Polski w ten weekend? Ma przyjechać były premier Węgier. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek stwierdził, że prezes Kaczyński chętnie spotka się z liderem Fideszu, ale mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższą sobotę. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.
9: ADTW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruch głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
3: Wyjaśniał Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą ratować ponad 25 tysięcy istnień do 2038 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Ćwierćfinały czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek wielki hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. Za oceanem rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps podkreśla, że Maroko to jedna z najlepszych reprezentacji na świecie i zapowiada świetny mecz. To pojedynek dwóch drużyn, które dobrze utrzymują się przy piłce, lubią atakować i strzelać gole. Maroko może być pierwszym zespołem, który na poważnie sprawdzi francuską obronę, uważa szef działu sport w Superekspresie Przemysław Ofiara.
11: Ale z drugiej strony, dzięki temu, że Maroko będzie wychodziło do ataków większą liczbą zawodników, bardziej odważnie, to zrobi się więcej miejsca dla Francuzów w ataku.
10: To, że Francuzom nie będzie łatwo, pokazali już marokańscy kibice, którzy w nocy przyjechali przed hotel francuskich piłkarzy i zakłócali im spokojny sen.
3: Ten mecz o 22 czasu polskiego, przypomnijmy, pozostałe parę ćwierćfinałowe to Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia i Argentyna, Szwajcaria.
12: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A. Pogoda.
13: Piątek zaczniemy w pełnym słońcu i od 12 kreski. Po południu niestety się zachmurzy, ale za to temperatura sięgnie nawet 24 stopni. Niestety mocniej dmuchnie z północy i północnego zachodu. Pocieszającą informacją jest ta, że mimo zachmurzenia nie powinno padać.
12: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.

0: Radiu Plus Gorzów elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz? No co? No jestem zastępowym. Łukasz Kubicki, kłaniam się Państwu bardzo, bardzo nisko i niezmiernie cieszę się, że w dalszym ciągu to popołudnie spędzamy słuchając przebojów z nutą nostalgii. A za moment, proszę Państwa, jeśli o przebojach z nutą nostalgii, to zajrzymy w gwiazdy, ale te na niebie. I to bardzo, bardzo daleko. Bądźcie zatem z nami.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: To była formacja Kelly Family. Najpiękniejsze muzyczne gwiazdy tylko w Radiu Plus Gorzów. Proszę Państwa, a teraz informacje, no nie z tej ziemi. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 dotarła do asteroidy Kamoalewa. Podały chińskie media państwowe. Proszę Państwa, sonda, aby pojawić się w tym miejscu kosmosu, podróżowała 400 dni i pokonała miliard kilometrów. Nieprawdopodobne odległości. Miliard kilometrów w 400 dni. No takich wyników to nawet nasi posłowie na kilometrówkach nie osiągają.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama.
1: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
2: Mnie też.
1: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
2: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
2: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
2: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
1: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Twój piękny ogród. Jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.

0: również i dzisiejsze czwartkowe spotkanie kończymy kącikiem piłkarskim. W końcu trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i dzisiaj o 22:00 jedno oko na Maroko, drugie na Francję. Francja-Maroko. Ten pojedynek ćwierćfinałowy przed nami. Jutro będziemy delektowali się pojedynkiem Hiszpanów z Belgami. Ten mecz zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego. W sobotę Norwegia-Anglia o 23:00. No i nie kładziemy się spać, bo w niedzielę o 3:00 nad ranem Argentyna-Szwajcaria. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy śledzą każdy mecz, którzy nie przepuszczą ani minuty tego mundialu. Oczywiście nie mogę zaciskać kciuków za biało-czerwonych, bo nasi tam nie grają. Ale za kim kibicują państwo? No to już pozostawiam waszej decyzji. Ja zachęcam do tego, aby dzisiejszy wieczór spędzić z Radiem Plus Gorzów. Marek Sierocki rozgrzewa już swoje konsolety. Za moment lato z nutą nostalgii.
1: Radio

0: Reklama.
1: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
2: Mnie też.
1: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
2: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
2: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
2: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
1: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus Gorzów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
5: Marek Sierocki, witam serdecznie w wakacyjnym nastroju i w rytmie hitów z nutą nostalgii. Na początek Laura Branigan, Self Control, potem P. Lion Dream, a także grupa Baltimora w przeboju Tarzan Boy.

To było trio Baltimore, a przed nami Gazebo i piosenka, która przyniosła mu ogólnoświatową sławę, a Like Chopin. Będzie też Rose i Magic Carillon.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Frankie Miller przebojem Darling, potem grupa Smokey Innocent Pins, a także grupa The Archies i Sugar Sugar.

0: To był zespół Sweet i Ballroom Blitz. Tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na polskie piosenki, a przed nami niezapomniany Krzysztof Krawczyk. Pamiętam ciebie z tamtych lat, jak minął dzień i byle było tak.

To były słynne przeboje Krzysztofa Krawczyka, a przed nami holenderska grupa Mistral i starszy Puan Online. Potem Tina Charles i Dance, Little Lady Dance, a także grupa Hot Chocolate w nagraniu You Sexy Thing.

0: zespół Hot Chocolate utworem You Sexy Thing zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
5: Mnie też.
4: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
5: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
4: E-learningu?
5: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
4: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
5: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na gorące klimaty latino. To grupa Chocolates y El Bimbo, potem Monserrate i Moliendo Café. Będzie też Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

Za nami francuska formacja Esmeralda, przed nami amerykański gwiazdor Barry Manilow i Copacabana, potem Saragossa Band, Big Bamboo, a także zespół Chili i Say I'm Number One.

To był zespół Gypsy Kings, teraz już brytyjska formacja Modern Romance i ich wielki hit Everybody Salsa, potem Mystic Ritmo de la Noche, a także Magneto z Hiszpanii z hiszpańską wersją przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela.

0: Nowela, czyli Wajasz Wajasz, to był Magneto i tak zakończyło się nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia już jutro.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

mamy wakacje, także wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato.

free to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?